za moim oknem właśnie umilkł drozd i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs, niech nam turuje. Nie pożar-

Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Radio Impuls.
1: Poniedziałek, 11 dzień maja, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z zapytaniem dotyczącym Zbigniewa Ziobro. Chodzi o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządach PiS opuszczenie Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Żurek we wpisie na platformie X dodał, że od miesięcy podejmowane były wszelkie kroki, by Ziobro stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości, jak napisał.
3: Chciałbym bardzo poznać, czy jacyś politycy pomagali Zbigniewowi Ziobrze. Czy te plotki o tym, że dostał wizę dziennikarską, również się potwierdzą? No musimy pamiętać, czy w Polsce pomaganie osobom poszukiwanym przez policję ściganym jest przestępstwem.
2: Powiedział nam Waldemar Żurek. Według prokuratury Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. A dziś prokuratura zajmie się sprawą tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę w Płocku podczas Mistrzostw Polski skuterów wodnych. Przypomnijmy, w wyniku zderzenia dwóch maszyn zginął 18-latek. Podczas śledztwa w tej sprawie, które oficjalnie rozpocznie się dopiero dziś, już przesłuchano kilkanaście osób, informuje Jakub Rybski.
4: To organizatorzy zawodów, sędziowie, a także inni uczestnicy turnieju, w tym sternik, który brał udział w wypadku.
5: Będzie ono prowadzone w kierunku artykułu 160 i 155, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci w tym kierunku.
4: Mówił mi Bartosz Maliczewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. W tej sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów ani nie został zatrzymany. Prokuratura zabezpieczyła nagrania z miejsca turnieju, dokumentację, kombinezon i kask ofiary, a także dwa skutery, które brały udział w wypadku.
2: Nie odzyskamy turystów, jeśli nasze trasy rowerowe będą się w połowie urywały, zaalarmował oficer rowerowy Stronia Śląskiego. Po powodzi most w Stójkowie wciąż nie został odbudowany. Na miejsce pojechała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska, by sprawdzić, czy jest szansa na odbudowę mostu.
6: Na razie nie, chociaż mieszkańcy apelują nawet nie o most, a kładkę rowerową. Burmistrz Śląska-Zdroju Tomasz Nowicki powiedział mi jednak, że w tym miejscu prawdopodobnie powstanie zbiornik retencyjny, więc na razie ma związane ręce.
7: Wydatkowanie środków publicznych w miejscu, w którym lada moment mógłby rozpocząć się proces budowy suchego zbiornika, byłby po prostu nieracjonalny.
6: Mieszkańcy podkreślają natomiast, że zanim zbiorniki powstaną, minie kilka lat, a w tym czasie może ktoś po prostu zginąć.
8: Ludzie narzekają, boją się tamtędy jechać. Bardzo często po prostu dojeżdżają do Stójkowa i wracają z powrotem, nie chcąc jechać do Lądka. Przecież Lądek jest bardzo atrakcyjną miejscowością turystyczną.
6: Powiedział mi Paweł Dywański. Decyzja powinna zapaść latem, wtedy poznamy lokalizację zbiornika.
1: To będzie jeszcze dość ciepły dzień, informują synoptycy. W wielu miejscach otrzemy się o granicę 20 stopni, ale uwaga, nadciąga front, który przynosić będzie nam opady deszczu, a także burze. Dzisiaj będą to przelotne opady, jutro będzie bardzo mokro. Nie jest zbyt miła to perspektywa, no ale cóż, zimni ogrodnicy rządzą się swoimi prawami. Jutro czeka nas zdecydowany spadek temperatury. Uwaga, dzisiaj także może powiać się dość silny wiatr wiejący z południa. Ciśnienie nam spada, a biometr raczej będzie dzisiaj nie najlepszy.
9: W Radiu Impuls rozpoczynamy podsumowanie dnia. Sprawdzimy, co wydarzyło się w regionie w piątek, 8 maja. Zora, Mord i Reja po raz kolejny pokazały, że przed ich nosem trudno coś ukryć. Psy służbowe Krajowej Administracji Skarbowej pomogły mundurowym z Koroszczyna wykryć przemyt ponad 1400 paczek papierosów ukrytych w 4 ciężarówkach.
10: W 2 przypadkach przemycane papierosy funkcjonariusze służby celno-skarbowej przy pomocy psów służbowych wykryli w kabinach pojazdów ciężarowych. Kierowca z Polski próbował w ten sposób nielegalnie wwieźć do naszego kraju 440 paczek papierosów, natomiast kierowca z Białorusi 200 paczek. Obaj chcieli zarobić na sprzedaży nielegalnego towaru. Próby przemytu okazały się jednak nieopłacalne, a kary dosyć dotkliwe. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej zatrzymali przemycany towar, a mężczyźni ukarani zostali mandatami w wysokości odpowiednio 11 tysięcy złotych i 5 tysięcy złotych.
9: Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, podkreśla, że to nie jedyne próby przemytu na tej granicy.
10: Pomysłowością z kolei wykazał się inny kierowca z Polski. Ukrył on 250 paczek papierosów z Białorusi. białoruską akcyzą w kanistrze. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu. Z tego też względu sprawa znajdzie swój finał w sądzie, który zadecyduje o wysokości kary. Najwięcej, bo ponad 530 paczek papierosów popularnej na Białorusi marki przemycał kolejny kierowca, który odprawiał się w Koroszczynie. Wyroby tytoniowe ukrył w kokpicie i ściankach bocznych kabiny pojazdu ciężarowego. Te skrytki również namierzył szkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych pies służby celno-skarbowej. Kierowca zapłacił mandat w wysokości 15 tysięcy złotych.
9: Dlaczego w tych przypadkach pomoc czworonożnych funkcjonariuszy jest tak ważna?
10: Warto pamiętać, że psy służbowe, podobnie jak nowoczesne sprzęty do kontroli, są skuteczną pomocą w walce z przemytem. Ich wrażliwy nos stanowi nieocenioną pomoc w wykrywaniu nie tylko wyrobów tytoniowych, ale też narkotyków, walut czy bursztynu.
9: A teraz przechodzimy do tematów związanych z codziennym życiem mieszkańców. Jest szansa na rozwiązanie problemu z parkowaniem przy dworcu kolejowym Puławy Miasto. Władze porozumiały się z przedstawicielami PKP, PLK i PKP SA w sprawie budowy nowego parkingu wzdłuż torów kolejowych. Są szanse, że zmieści się tam nawet 200 samochodów. To odpowiedź na coraz większe problemy kierowców, którzy każdego dnia mają trudności ze znalezieniem wolnego miejsca przy stacji. Przed samorządem i koleją teraz przygotowanie dokumentacji oraz ustalenie szczegółów współpracy. Jak podkreśla prezydent Paweł Maj, inwestycja ma poprawić komfort nie tylko mieszkańców Puław, ale także turystów odwiedzających nasz region. Tymczasem w Dęblinie można płacić za postój telefonem. W strefie płatnego parkowania działa już aplikacja Mobilet. Z jej pomocą użytkownicy mogą rozpocząć i zakończyć postój, zapłacić tylko za rzeczywisty czas i w razie potrzeby przedłużyć parkowanie bez wracania do auta. Aplikacja działa na smartfonach. Żeby z niej skorzystać, wystarczy ją pobrać, założyć konto i je zasilić. Kierowcy korzystający z tej formy płatności powinni pamiętać o umieszczeniu w samochodzie stosownej informacji. Winiety dostępne są online oraz w Urzędzie Miasta. 8 maja obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Okazja, by zwrócić uwagę na miejsca, które dla wielu osób nadal kojarzą się tylko z wypożyczalnią książek. O tym, jak współcześnie wygląda biblioteka, mówią Ewa Łaszcz, Sylwia Matras i Dominika Siatecka, bibliotekarki Puławskiej Mediateki.
0: Jak współcześnie wygląda biblioteka i kim współcześnie jest bibliotekarz? Bo tak naprawdę każdy z nas dobrze zna to miejsce, gdzie przychodzimy, żeby wypożyczyć książki, a okazuje się, że współcześnie biblioteka to nie jest tylko miejsce, gdzie te książki można wypożyczyć.
11: Współcześnie my, bibliotekarze, robimy również mnóstwo rzeczy poza wypożyczaniem książek, czyli prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży. My tutaj na dziale dla dorosłych prowadzimy zajęcia raczej tylko dla młodzieży od 4 klasy w górę. Tutaj koleżanka prowadzi dyskusyjny klub książki. Kino Niespodzianka, także zapraszamy wszystkich mieszkańców Puław i nie tylko Puław na Kino Niespodziankę. Jest to o tyle fajna inicjatywa, że czasami czytelnicy nas pytają, jaki będzie film. No i właśnie w tym wszystkim najlepsze jest to, że my nie wiemy, jaki będzie film, bo chodzi o to właśnie, żeby była to niespodzianka zwyczajnie.
12: Inaczej wiemy, ale nie możemy powiedzieć.
11: Czyli nie wiemy, tak naprawdę. Znaczy, mamy nie wiedzieć.
13: To jest na zasadzie, wiem, ale nie powiem. Tak, oczywiście, to ma zachęcić wszystkich do tego, żeby jednak zaryzykować i się skusić, ponieważ wszystkie działania, które odbywają się w bibliotece, są bezpłatne, to nie mamy tak naprawdę nic do stracenia, możemy tylko zyskać. I uważam, że biblioteka dzisiaj, tutaj, teraz łamie wszelkie stereotypy, które pamiętamy z dawnych lat. Tutaj jeszcze trzeba powiedzieć właśnie o tym, że mamy także wernisaże, czyli możemy poobcować ze sztuką i tutaj głównie też promujemy naszych lokalnych twórców. Mamy również spotkania autorskie.
12: Bardzo interesujące.
13: Bardzo interesujące.
12: I też z różnymi osobami.
13: Dokładnie.
12: Także
11: tak, no, dział promocji tak. Zaprasza naprawdę no, fajne osoby.
12: I każdy myślę, że znajdzie coś
11: każdy
12: dla
11: myślę,
12: czy
11: tak.
12: Osoba, która czyta książki historyczne, czy czyta reportaże, literaturę piękną. Każdy znajdzie coś dla siebie.
13: I dział dla dzieci tak prężnie, mocno działający. Tutaj.
11: Mnóstwo przedszkoli, mnóstwo dzieci, tak. Mnóstwo świetnych zajęć od uczuć. po sensorykę.
13: Dokładnie. A teraz muminki.
11: Muminki, tak. Można przyjść i sfotografować się z nimi, bo są niesamowite, zrobione przez naszą panią plastyczkę. Przepiękne dekoracje muminkowe. Także świetne. W tej chwili jest wystawa Demony Słowiańskie, która jest również naprawdę fajna, z mitologii słowiańskiej wszystkie postacie. A dodatkowo jeszcze chciałabym nadmienić, że wracając do tematu DKK, tak jak ludzie tam ze sobą współpracują, prawda, i wymieniają się poglądami, mnie też od razu się nasuwa, jak przychodzą do nas ludzie na komputery korzystać z internetu i oni również ze sobą współpracują, bo wiele razy zauważyłyśmy, że jeżeli ktoś ma problem z czymś, to sobie wzajemnie pomagają, także jest ta interakcja również między nimi i to też jest fajne.
12: Myślę, że w ogóle wszystko to pokazuje, jak bardzo jesteśmy otwarci na ludzi, na naszych czytelników, bo wszystko to, co robimy, robimy z myślą o nich i tak sobie też właśnie myślę, że w ogóle my, bibliotekarze, uważam, że pracujemy z pasją, z zaangażowaniem i dzięki takim pozytywnym komunikatom zwrotnym odnośnie naszych działań też chcemy dalej się rozwijać, chcemy wymyślać nowe rzeczy, nowe działania. No i bardzo też dziękujemy naszym czytelnikom za to, bo są na pewno dla nas też inspiracją. Jeżeli widzimy, że mamy u nich takie zaufanie, że polegają też na nas, no to aż chce się robić, po prostu.
11: No wspaniałe jest to, jeżeli przychodzi czytelniczka czy czytelnik i mówi, że ostatnio poleciła mi pani taką wspaniałą książkę, może by pani też również coś znaleźć, bo ja sama nie umiem, a pani zawsze świetne książki wybiera. To też jest, no to jest rewelacja, prawda, bo ktoś... No to zaufanie jednak, no, jak ja to rozumiem w ten sposób, że poświęca swój czas prywatny, tak, na to, żeby tą książkę przeczytać, więc fajnie by było, żeby ta książka coś wniosła do jego życia, żeby to było coś naprawdę dobrego.
12: A wiadomo, nie zawsze też wszystko się wszystkim spodoba, bo, tak. Bo gusta są różne, oczywiście, ale tak. Wtedy szukamy dalej.
13: Tak. Szukamy, żeby komentarz jest
12: ważny. Znajdziemy.
13: Tak. Każde zdanie się dla nas liczy, nawet jeżeli jest ono no niepochlebne, tak, jeżeli chodzi o dobór literatury. No my staramy się jak możemy, wiadomo, ale dzięki temu mamy o czym porozmawiać. My się czegoś dowiadujemy, państwo się też czegoś dowiadują, więc...
11: Często też prosimy o recenzję, tak. Jeżeli nawet nie czytałyśmy jakiejś książki, no bo też może tak się zdarzyć, wbrew pozorom. W każdym razie czasami na przykład przychodzi nowość, która jest świeżutka z półeczki dosłownie i prosimy też czytelnika, który ją wypożycza jako pierwszy, żeby powiedział, czemu się podobała. Też
13: My się też uczymy,
11: ale też często, właśnie oni bardzo często przychodzą i właśnie opowiadają, prosiła pani, żeby powiedzieć, no więc jest tak i tak. Ale i to jest fantastyczne.
12: Część opinii jest naprawdę bardzo zachęcających, że my same sięgamy po tę książkę, bo jesteśmy
11: później.
12: Ciekawe.
11: Tak, czy to rzeczywiście tak jest, także dodatkowo jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że biblioteka ma dowóz książek. Że dowozimy książki do czytelników, bo nie każdy czytelnik jest w stanie do nas przyjść. Są ludzie chorzy lub po prostu no, starsi, którzy już no, jakieś tam odległości nie pokonają zwyczajnie. I wtedy te książki dowozimy. Mamy zeszycik, w którym mamy spisane upodobania danych osób, tak, bo każdy czyta różne książki. Jedni historyczne, jedni bardziej obyczajowe, no, jedni w samą popularną naukową literaturę. No różne. W każdym razie jest taka możliwość i też warto o tym wspomnieć, bo po prostu no, dbamy o swoich czytelników.
9: Piątkowe informacje za nami. Do usłyszenia w kolejnych serwisach.
1: Za nami weekend, przed nami kolejny piękny majowy tydzień. Czy będzie piękny? Zobaczymy. Zapraszam Was na nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Marek Moc, kłaniam się nisko. Dzień dobry.
14: Impuls.

0: to poniedziałek z muzyką wybraną dla ciebie. Tak jest, bo poniedziałek pojawił się w kalendarzach. Chcemy tego czy nie, skończył się już weekend. 11 dzień maja to 131 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 13 minut przed godziną 5. Zacznie nam zachodzić 17 minut po 20. A dzień potrwa dokładnie 15 godzin i 30 minut. Jeśli chodzi o okazję do świętowania, jest dzień bez śmiecenia. No, ten powinien być codziennie. Dziś mamy również Dzień Doradcy Podatkowego. Pozdrawiamy. Imieniny obchodzą Ignacy, Franciszek, Miranda, Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym, Albert, Alojzy, Benedykt, Stella, Berta, Adalbert, Mamert, Gwalbert, Majola, Lutogniew i Majol. No, piękne, choć czasami dziwne imiona. Pozdrawiamy, zwłaszcza tych, którzy mają bardzo oryginalne i rzadko spotykane imiona.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
2: Po reklamie.
0: W Puławach dość pogodny poranek, potem przybywać będzie chmur, a po południu już spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, niewykluczone także burze. Mokry będzie również wtorek, właściwie bardzo mokry. Dopiero w środę znowu zacznie zaglądać do nas słońce. Jeszcze ciepło, do 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Zobaczymy jutro 14, w środę 13. No i potem od czwartku znów powoli, powoli ma robić się coraz cieplej.
1: Słuchasz Radia Im.

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Dobrze się wstaje, kiedy dobre wieści napływają ze świata sportu. Wczoraj znakomity, niemal perfekcyjny mecz rozegrała Iga Świątek, a dzisiaj spotka się ze swoją dobrą znajomą, wręcz przyjaciółką. Do tego jeszcze na ławce trenerskiej zasiądzie jej były trener Tomasz Wiktorowski, czyli już wiemy, że spotkanie z Naomi Osaką przed panią Igą. Trzymać będziemy mocno kciuki. W Polsce piłkarze grający we FC Barcelona wczoraj już mogli świętować, pokonali El Clasico, Real Madryt 2-0. No i już pewni są mistrzostwa Hiszpanii. A jak tam wasze rozgrywki weekendowe? Mam nadzieję, że obyło się bez strat w sprzęcie i ludziach. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Cappuccino. Kafe latte.
3: Co robisz?
2: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Castorama.
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki w

0: jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
2: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mówią, że poniedziałkowy poranek jest najtrudniejszy. Nie, tak mi się nie wydaje. To wszystko kwestia nastawienia. Dobrze nastraja, mam nadzieję, was muzyka, którą wybraliśmy na poniedziałkowy poranek. Ale oczywiście nasi dziennikarze też trzymają rękę na pulsie wydarzeń. Ich raport w naszych wiadomościach już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksilimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: W kalendarzach poniedziałek, 11 dzień maja. Na zegarach godzina 7, czas więc na wiadomości.
14: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Na początek dobre wieści dla kierowców. Można już korzystać z przebudowanego odcinka drogi powiatowej między Kurowem a Wąwolnicą. Dobiegł końca trzeci etap remontu tej trasy. Na ponadkilometrowym odcinku pojawiła się nowa nawierzchnia, są też nowe chodniki, pobocza i miejsca postojowe. Zadbano także o bezpieczeństwo pieszych. Przejścia zostały doświetlone i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ta inwestycja kosztowała ponad 5 milionów złotych, a część pokryła rządowa dotacja. To jednak nie koniec prac. Podpisano już umowę na kolejny etap przebudowy drogi. W miejscowości Płonki w gminie Kurów roboty mają zakończyć się jeszcze w tym roku. A w Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników do amerykańskich czołgów Abrams. Umowę dotyczącą dofinansowania inwestycji podpisały Polska Grupa Zbrojeniowa i Ministerstwo Aktywów Państwowych. Nowe centrum będzie działać w oddziale wojskowych zakładów lotniczych numer 1. W tym celu placówka zostanie rozbudowana i dostosowana. Pracownicy przejdą szkolenia i sprowadzone zostaną części zamienne potrzebne do prowadzenia napraw. Według planów pierwsze serwisy silników mają być wykonywane w Dęblinie od początku 2028 roku. Tymczasem Centrum Lubartowa przejdzie metamorfozę. Władze przedstawiły wstępną koncepcję rewitalizacji, która zakłada, że w tej części miasta pojawi się więcej zieleni oraz nowe miejsca do odpoczynku i spotkań. Według projektu Rynek Pierwszy ma pełnić głównie funkcję handlową, a jego centralnym punktem będzie Fontanna Posadzkowa. Rynek Drugi ma zyskać przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych i wystaw. Z kolei Plac Piłsudskiego ma stać się miejscem dla food trucków i spotkań na świeżym powietrzu. Te pomysły mogą teraz skomentować mieszkańcy. Link do wirtualnej ankiety jest na stronie Urzędu Miasta Lubartów. Tymczasem w Opolu Lubelskim doszło już do przemiany lodowiska w kort tenisowy. W mieście rozpoczął się sezon letni na zadaszonym obiekcie przy ulicy Fabrycznej 28A przy Szkole Podstawowej nr 2.
15: Zapraszam wszystkich Państwa do korzystania z naszego wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Opolu Lubelskim. To miejsce, które zimą pełni funkcję krytego lodowiska, natomiast od wiosny do jesieni działa jako zadaszony kort tenisowy. Dzięki temu obiekt służy mieszkańcom przez cały rok, dając możliwość aktywnego wypoczynku niezależnie od pogody. Od 2 maja oficjalnie otworzyliśmy już sezon tenisowy. Kort jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 21, natomiast soboty i niedzielę od 9 do 21.
14: Mówił burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis. Na razie tyle z regionu. Sprawdźmy wiadomości z kraju i zagranicy.
16: Zbigniew Ziobro od soboty jest w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości, któremu prokuratura zarzuca popełnienie 26 przestępstw dotyczących m.in. Funduszu Sprawiedliwości, do tej pory korzystał z azylu politycznego przyznanego mu na Węgrzech przez byłego premiera Viktora Orbana. Peter Modziar, który w sobotę przejął władzę, zapowiadał wcześniej, że ten azyl uchyli.
17: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do Węgrów i USA z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze wyjazd za ocean mimo braku ważnych dokumentów.
16: A teraz Michał Krasoń, który rozmawiał z szefem resortu sprawiedliwości. Michale, jakie kroki zapowiada jeszcze Waldemar Żurek?
18: Prokuratura musi zgromadzić dokumenty, które jednoznacznie potwierdzą miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry. Same medialne doniesienia nie wystarczą, mówił mi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
19: Nie wiemy naprawdę, czy przebywa tam tylko tranzytowo, czy też ma jakikolwiek dokument, który uprawnia go do pobytu tam na stałe i wtedy dopiero musi ruszyć machina ekstradycyjna. Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach.
18: Jak zapewnia minister, wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma zostać złożony jeszcze dziś.
17: Wieczorem informacje o pobycie w USA potwierdził sam Zbigniew Ziobro w telewizji Republika. Dodawał.
20: Głoszona przez stronników Donalda Tuska nieustannie powtarza, że ja rzekomo uciekłem, nagle wyjechałem z kraju. To jest nieprawda. Przebywałem na legalnej, ogłoszonej miesiąc wcześniej konferencji prasowej w Budapeszcie, nawiasem mówiąc, poświęconej bezprawiu i łamaniu standardów państwa prawa przez rząd Donalda Tuska i przez Unię Europejską.
17: 42-dniową kwarantannę muszą przejść pasażerowie wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto przypadki hantawirusa.
16: Pływający pod holenderską banderą statek przybył do portu na Teneryfie. 150 pasażerów z 20 państw mniejszymi łodziami dopłynęło do lądu, gdzie zostali poddani badaniom.
17: Ryzyko dla ogółu społeczeństwa i dla mieszkańców Wysp Kanaryjskich jest niewielkie, ale aktywnie je monitorujemy, ponieważ okres inkubacji jest bardzo długi i wynosi nawet 6 tygodni. Tego możliwość zakażenia wirusem mówiła dr Maria van Kerkhove ze Światowej Organizacji Zdrowia.
16: Przypominamy, do tej pory hantawirus doprowadził do śmierci 3 pasażerów tego wycieczkowca, małżeństwa z Holandii i obywatela Niemiec.
17: Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogolski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że nie wymaga on pomocy medycznej.
0: W Puławach dość pogodny poranek, potem przybywać będzie chmur, a po południu już spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, niewykluczone także burze. Mokry będzie również wtorek, właściwie bardzo mokry. Dopiero w środę znowu zacznie zaglądać do nas słońce. Jeszcze ciepło, do 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Zobaczymy jutro 14, w środę 13. No i potem od czwartku znów powoli, powoli ma robić się coraz cieplej.
2: poniedziałkowy poranek. No, brzmi to tak trochę jak kawy nam potrzeba. O tak, o tak.
0: Ja już nie potrzebuję, ale zapraszamy na nasze poradne spotkanie.
2: Ewelina Kraczek.
0: I Marek Moc.
2: Dzień dobry.
21: Radio Impuls.
22: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Dziś poniedziałek, 11 dzień maja. Co mówi o nas dzisiaj horoskop?
1: Zodiakalny byk na dobry początek. Byku, skup się dziś na uporządkowaniu spraw finansowych lub domowych, bo jasny plan działania zaoszczędzi ci sporo niepotrzebnego stresu. Konkretne fakty i liczby będą twoim najlepszym sprzymierzeńcem w rozmowach z bliskimi.
0: Lew, to dobry moment na przeanalizowanie swoich ostatnich sukcesów i wyciągnięcie z nich logicznych wniosków na przyszłość. Zamiast czekać na okazję, sam stwórz warunki, które pozwolą ci skutecznie domknąć bieżące zadania.
1: Koziorożec, twoja efektywność wzrośnie, jeśli odetniesz się od rozpraszaczy i skupisz się na jednym najważniejszym celu tego dnia. Dyscyplina przyniesie wymierne korzyści, których efekty zobaczysz szybciej niż się spodziewasz.
2: Radio Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Dziś od godziny 9 zaczyna się pierwszy poważny maraton stresu, długopisów i cichego, oby nie było rozprawki.
0: Ruszają egzaminy ósmoklasistów. Na początek język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy nowożytny.
1: A wyniki uczniowie poznają 3 lipca.
0: Od 9 swoją wiedzę na poziomie rozszerzonym będą sprawdzać też maturzyści.
1: Tak, tak, pamiętamy o was, tak, że trzymamy mocno kciuki. No i powodzenia.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Spróbuj burgera, który robi wrażenie. Sushi burgera w Bonsai Room. Świeże składniki, wyrazisty charakter, niebanalna interpretacja klasyki kuchni japońskiej. Sushi burger i wiele innych pyszności czekają na ciebie. Bonsai Room. Wojska Polskiego 1/52 i bonsairoom.pl. Zamów i odbierz lub zamów z dostawą.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Początek dnia dość pogodny w Puławach i na Lubelszczyźnie, potem niestety wzrastać będzie zachmurzenie, a wszystko skończy się po południu opadami deszczu, niewykluczone także, że zagrzmi, informują synoptycy. Bardzo mokry będzie wtorek, w środę sytuacja nieco się ustabilizuje. Przypomnę, kolejne dni będą nieco chłodniejsze, bo dzisiaj jeszcze 20 stopni, jutro 14, a w środę stopni 13 według zapowiedzi synoptyków.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Uwaga, uwaga, mamy technologiczny zwrot akcji. Okazuje się, że młodzi ludzie coraz częściej zamieniają smartfony na stare telefony z klawiaturą.
0: Aha, czyli wraca era, zadzwoń, wyślij SMS-a, a nie znikaj na 3 godziny w internecie.
1: Ja bardzo dobrze wspominam te czasy. W Stanach Zjednoczonych rośnie sprzedaż tak zwanych dumbfonów, czyli telefonów bez aplikacji, ciągłych powiadomień.
0: Czyli takich, które potrafią głównie dzwonić i przeżyć tydzień bez ładowarki, a dla młodszych słuchaczy kiedyś to była magia.
1: Trochę trudno w to uwierzyć, ale wszystko wskazuje na to, że święty spokój będzie najlepszą funkcją telefonu.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.
5: Ja się

0: Zamiast myśli dnia dziś przysłowie ludowe, czyli zapowiadamy pogodę na cały rok.
1: Tak jest. Gdy przed Podkracym nocą przymrozi, lato będzie przypadziste, a jesienią czasy dżdżyste.
0: Grecego jutro. Przepadziste, ja sprawdziłam nawet, co tak znaczy. Czyli deszczowe, tak?
1: Okej.
0: A czy będą przymrozki, no to sprawdzimy w prognozie pogody już tej najświeższej. Nie, ale wcześniej wiadomości zapraszamy serdecznie.
2: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Po reklamie.
1: W kalendarzach poniedziałek, 11 dzień maja, na zegarach już godzina 8, a przed nami kolejne wiadomości.
4: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Policja i służby ratunkowe apelują o ostrożność podczas jazdy quadami, szczególnie w terenie leśnym i na trudnych, nierównych odcinkach. W minioną sobotę w gminie Niedźwiada doszło do groźnego wypadku z udziałem takiego czterokołowca. Według ustaleń policji 41-latek, który kierował quadem, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Pojazd wywrócił się, a mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Jego krew pobrano do badań, a służby ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. A teraz przypominamy, że od początku maja również osoby zatrudnione u prywatnych pracodawców mogą przeliczyć swój staż pracy. Na początku tego roku takie zmiany objęły pracodawców z sektora finansów publicznych i skorzystało z tego wiele osób pracujących na Lubelszczyźnie.
5: Okres wykonywania umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej można potwierdzić zaświadczeniem wystawianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takich zaświadczeń ZUS wydał już pracownikom ponad 1 000 000 i wnioski nadal można składać. Jeżeli wniosek ma dotyczyć okresu od 99 roku do teraz, to jest wyłącznie elektroniczny. Kreator takiego wniosku znajduje się w portalu e-ZUS. Samo zaświadczenie też wydajemy online i przekazujemy w portalu e-ZUS.
4: Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS dodaje, że przeliczenie stażu pracy może wpłynąć na przykład na wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego, ale nie wpłynie na prawo do emerytury czy renty, ani na jej wysokość. A już dziś dorośli i zdrowi mieszkańcy Puław mogą pomóc w uzupełnieniu lubelskich zapasów krwi, z których korzystają szpitale w całym regionie. Ambulans z Centrum Krwiodawstwa będzie dziś czekać na dawców na Puławskim Placu Chopina do godziny 13. Rejestracja ruszy za niecałe pół godziny o 8.30. Aktualnie kończą się lubelskie zapasy wszystkich grup RH-, ale oczywiście mile widziany jest każdy, kto może i chce oddać krew. A najpierw należy zjeść lekkostrawne śniadanie. Na koniec przykra wiadomość. Zmarł Tomasz Śmietanka, wieloletni burmistrz Kozienic. Pełnił tę funkcję przez 5 kadencji do 2018 roku. Później był radnym sejmiku województwa mazowieckiego, a w ostatnich latach należał także do Rady Powiatu Kozienickiego. Natomiast jako ekonomista przez lata pracował jako wykładowca akademicki. Tomasz Śmietanka zmarł w wieku 57 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w tę środę w Brzeźnicy. Na razie tyle z regionu. Czas na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Pod lupą w dzisiaj bałtycki terminal zbożowy w porcie Gdynia. W czerwcu minie rok od jego zamknięcia.
7: Co więcej, nie ma też daty wznowienia działalności. Sprawdzamy zatem, co dzieje się z tym ważnym dla polskiego rolnictwa punktem przeładunkowym.
6: Port Gdynia tłumaczy, że podpisanie umowy z nowym operatorem wymaga zakończenia procedur związanych ze zgodą Komisji Europejskiej.
7: A na linii Stanisław Połowski wyjaśnimy, co trzeba zrobić, żeby ten terminal wznowił pracę.
8: Nowy operator terminala został już wybrany, ale port wciąż nie może podpisać z nim umowy dzierżawy. Chodzi o procedurę dotyczącą przejęcia długo długoterminowej kontroli nad terminalem właśnie przez nowe konsorcjum firm. Takie postępowania mają sprawdzić, czy na rynku przeładunku i magazynowania zbóż nie dojdzie do ograniczenia konkurencji.
9: Ostatni krok, zgoda z Brukseli. Czekamy na to w pełnej gotowości, można powiedzieć, dlatego że terminal zbożowy mógłby rozpocząć pracę operacyjną, jest na to przygotowany.
8: Mówi Mikalina Gierblińska, rzeczniczka Portu Gdynia. Podkreśla jednocześnie, że mimo postoju tego terminala przeładunki zbóż w Gdyni nadal rosną, bo ruch przejęły pozostałe terminale działające w porcie.
6: Nasza korespondentka w Brukseli pytała Komisję Europejską, na jakim etapie jest sprawa terminala zbożowego właśnie w porcie Gdynia.
7: Zatem ta sprawa powróci. Co drugi Polak chciałby zmian w rządzie jeszcze przed wakacjami.
6: O zmianę pytaliśmy w sondażu Opinia 24 przeciwnych rządowym zmianom, 22% badanych, a co trzeci nie ma zdania w tej sprawie.
7: Jakub Rybski, Kubo, co jeszcze wynika z naszego badania?
10: Przede wszystkim to wyraźny sygnał dla rządu, że duża część społeczeństwa oczekuje szybkich zmian. Wyraźnie wyróżniają się też wyborcy partii opozycyjnych. Bardzo ciekawe jest to, jak zgodne w tej kwestii są partie prawicowe. Dymisji w rządzie chce po 71% sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wyniki pokazują, że presja polityczna wokół rządu rośnie, a część wyborców domaga się wyraźnego przyspieszenia rozliczeń poszczególnych ministerstw jeszcze przed wakacyjną przerwą.
7: Do pierwszego dnia wakacji 47 dni.
1: Początek dnia dość pogodny w Puławach i na Lubelszczyźnie, potem niestety wzrastać będzie zachmurzenie, a wszystko skończy się po południu opadami deszczu, niewykluczone także, że zagrzmi, informują synoptycy. Bardzo mokry będzie wtorek, w środę sytuacja nieco się ustabilizuje. Przypomnę, kolejne dni będą nieco chłodniejsze, bo dzisiaj jeszcze 20 stopni, jutro 14, a w środę stopni 13 według zapowiedzi synoptyków.
0: Dziś dzień bez śmiecenia. Pokaż tam, pokaż jak masz na biurku, jak na stoliczku u ciebie. No ładnie, no wszystko w porządku, dosłownie wszystko w porządku.
1: Nasza playlista też uporządkowana, wracamy do muzyki wybranej dla ciebie.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: poniedziałkowy poranek, jeśli jeszcze ziewacie trochę i myślicie, jak tu się pozbierać po weekendzie, to możemy tylko powiedzieć, wszystko jest w normie.
1: Istnieje coś takiego jak social jet lag. Wystarczy, że w niedzielę pośpisz dłużej i w poniedziałek twój organizm czuje się, jakby właśnie przeleciał przez pół świata.
0: Mamy teraz taką poniedziałkową troszkę chorobę lokomocyjną. Minie łyk kawy, radio głośniej. Za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla ciebie.
2: Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Maj, piękny miesiąc. W Polsce to trochę taki pogodowy roller coaster.
0: A warto przypomnieć, że właśnie nadchodzą słynni zimni ogrodnicy. No i oczywiście zimna Zośka, czyli moment, którego najbardziej boją się działkowcy i sadownicy.
1: Według tradycji 12 maja to dzień świętego Pankracego, 13 Serwacego, 14 Bonifacego, 15 maja zimna Zośka się pojawia. No trochę to tak brzmi jak skład jakiegoś zespołu. Ale meteorolodzy przyznają, że wtedy właśnie naprawdę często wraca chłód. Temperatura potrafi nagle spaść, przy gruncie pojawiają się przymrozki. No,
0: czyli
1: no.
0: Człowiek już grilla wyciągnął, a tu natura mówi spokojnie, jeszcze nie koniec sezonu na polar.
1: Dlatego jeśli ktoś czule będzie okrywał pomidory agrowłókniną, no to nie przesada, to oczywiście polski maj pełnej okazałości.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: 12,99. Już jutro w KFC.
1: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Po reklamie.
8: Ciśnienie na Lubelszczyźnie spada i spadać będzie do jutra. Biometr będzie się niestety pogarszał. Uwaga na bardzo silny i porwisty wiatr wiejący z południa. Będzie nam mocno dokuczał. Jutro zmieni się na północno-zachodni. Stamtąd chłodniejsze masy powietrza. No i te podmuchy też będą bardzo, bardzo dokuczliwe. Dzisiaj jeszcze ciepło do 20 stopni. Jutro 14, w środę 13. Ale już dzisiaj przygotujcie się na opady deszczu. Niewykluczone także popołudniowe burze.
9: Słuchasz radia Impuls.

0: Są miejsca na Ziemi, które nadal wyglądają jak z filmu science fiction. Naukowcy postanowili je odkryć.
1: Międzynarodowa ekspedycja wypłynęła z Irlandii, żeby zbadać głębinę Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią.
0: Badacze będą używać podwodnych robotów, które potrafią zanurzyć się nawet na 3000 metrów, czyli tam, gdzie człowiek raczej nie nurkuje. Chyba, że jest jakimś bohaterem filmu katastroficznego.
1: Naukowcy podejrzewają, że w tych arktycznych głębinach mogą żyć organizmy, które pamiętają jeszcze czasy sprzed setek milionów lat.
0: Czyli jest jakaś szansa, że gdzieś tam na dnie oceanu właśnie siedzi jakieś stworzenie starsze od dinozaurów. No jak na razie ma święty spokój.
1: Ekspedycja ma potrwać miesiąc. No ciekawe, czy odkryją coś ciekawego i niezwykłego.
0: No jeśli tak, to na pewno będziemy o tym mówić.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowych.

0: 11 dzień maja w kalendarzu, o tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, ale lata temu.
1: Rok 1997. Rosjanin Garry Kasparow przegrał mecz szachowy z superkomputerem Deep Blue. Teraz to już chyba nikogo nie dziwi.
0: A w 1981 zmarł Bob Marley, ikona muzyki reggae. A co wydarzyło się tu i teraz, na te bieżące, najważniejsze informacje zapraszamy Was. Koniecznie zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Voltaren!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Po reklamie.
1: Dziś poniedziałek, to 11 dzień maja, już 9, przed nami wiadomości.
8: Uwaga kierowcy, nieprzejezdna droga w Białkach Dolnych. Dlaczego? Wyjaśnimy to w nowym wydaniu wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Prace budowlane to powód dzisiejszych utrudnień drogowych w gminie Ułęż. W Białkach Dolnych trwa remont, a ze względu na prace zaplanowane na dziś, konieczne jest całkowite zablokowanie gminnej drogi. Trasa biegnąca przez Osmolice będzie dziś zamknięta do godziny 17. Zachowajcie ostrożność w pobliżu prac i szukajcie objazdów, którymi dotrzecie do swojego celu. A teraz przechodzimy do sprawy, która od dwóch dni jest szeroko komentowana w internecie. W minioną sobotę aktywistki ze Stowarzyszenia Uszaty Lublin interweniowały w Muzeum Wsi Lubelskiej. Jak tłumaczą, otrzymały zgłoszenie, z którego wynikało, że niektóre zwierzęta mają problemy zdrowotne. Uznały, że króliki z jednej z zagród wymagają zabezpieczenia, ale ostatecznie nie zabrały ich, ponieważ nie pozwoliła na to ochrona skansenu. Podjęto telefoniczne konsultacje, a decydujący głos miał powiatowy lekarz weterynarii. Z kolei Muzeum Wsi Lubelskiej przekazało, że aktywistki wtargnęły do skansenu, zastraszając pracowników i że dokonały bezprawnego odłowu zwierząt. Władze placówki podkreślają, że incydent zakłócił działanie skansenu i naraził na stres same króliki. Muzeum zaznacza, że przykłada dużą wagę do dobrostanu zwierząt. Zapewnia im dobre warunki i stałą opiekę weterynaryjną. Zapowiada, że podejmie kroki prawne w sprawie sobotniego zdarzenia. A teraz przenosimy się do Muzeum Czartoryskich w Puławach, gdzie od kilku dni można już oglądać wystawę sukni, rekonstruowanych zgodnie z założeniami mody minionych epok, mówi Grażyna Bartnik-Szymańska, adiunkt muzeum.
9: Prezentujemy około 10 sukien. Chcieliśmy, aby też te suknie prezentowały taką historię pałacu, gdyż jeden z pierwszych pałaców był takich typowo rokokowych. Mowa tutaj o Marii z Ofis Sieniawskich Czartoryskiej. Rokokowe wnętrza i te suknie pięknie tak komponują się stylowo z historią też rezydencji i tego, co tutaj się działo. Suknie możemy zobaczyć we wnętrzach pałacu, czyli na ekspozycjach Muzeum Czartoryskich w Puławach. Od samego dołu, czyli od sali tradycji, po górne piętra, przechodząc przez salę kamienną, gotycką, aż po salę rycerską. Suknie będą prezentowane tak naprawdę do końca sezonu turystycznego.
8: A teraz jeszcze świat sportu. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin zakończyli ten sezon plus ligi ze srebrnym medalem Mistrzostw Polski. W piątym decydującym meczu finału przegrali na wyjeździe z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 1-3. Drużyna z Zawiercia po raz pierwszy sięgnęła po Mistrzostwo Kraju. Lublinianie nie obronili tytułu sprzed roku, ale mają za sobą bardzo udany sezon. Zdobyli w nim Puchar Polski i Super Puchar, a poza tym bardzo dobrze zaprezentowali się w Lidze Mistrzów. Na tym kończymy na razie wiadomości z regionu, pora na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: 45% Polaków chce, by do rekonstrukcji rządu doszło jeszcze przed wakacjami. To przypominamy, wyniki sondażu.
10: Jakub Rybski, ty rozmawiałeś o wynikach sondażu z mieszkańcami Warszawy i co usłyszałeś?
11: Opinia na temat rekonstrukcji jest uzależniona od poglądów politycznych. Wyborcy koalicji rządzącej raczej nie chcą zmian w poszczególnych resortach, choć najczęściej wskazują, że najgorzej radzi sobie Ministerstwo Zdrowia oraz Edukacji.
12: Jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, tam właściwie to nie jest takie proste. Tam nikt nie zastąpi. Nawet jeżeli wejdzie kto inny, to i tak będzie tak samo.
13: Wszystko powinno być zmienione. Inaczej przepadniemy jako naród. To, co się dzieje teraz, to jest tragedia.
11: Usłyszałem od mieszkańców Warszawy. Przypomnę, że jeszcze przed wakacjami może dojść do rekonstrukcji, w której stanowiska mogliby stracić ministrowie kultury, edukacji i zdrowia, czyli Marta Cienkowska, Barbara Nowacka i Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Trudny początek tygodnia dla kierowców przejeżdżających przez Wrocław.
10: Ulica Gazowa na osiedlu Brochów w południowej części miasta została zamknięta.
2: Powodem? Remont skrzyżowania i wiaduktów. Cały ruch muszą teraz udźwignąć dwie inne trasy, Buforowa i Opolska, które zazwyczaj korkują się nawet bez prac drogowych.
10: Przy wjeździe do Wrocławia od strony Opola jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry, Martyno.
14: Dzień dobry.
10: Opisz nam, jak wygląda ten poranek w mieście.
14: No niestety, ulica Opolska stoi od Radwanic aż do ulicy Krakowskiej. To już 4-kilometrowy korek. Kierowcy są bardzo zniecierpliwieni. Część zawraca o tej porze. Większość jedzie do pracy, na spotkania. Tymczasem trudno znaleźć alternatywną trasę, bo na wielu osiedlowych drogach wprowadzono ruch jednokierunkowy. Miasto apeluje, by w czasie tych 4 miesięcy utrudnień przesiąść się albo do pociągów, albo do autobusów.
15: Komunikacja zbiorowa, są wyznaczone objazdy. Wiemy, że być może będzie ten czas dojazdu trwał troszeczkę dłużej, ale to jest rozwiązanie tymczasowe. Żeby było lepiej, najpierw musi być ciut gorzej.
14: Powiedział mi Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Trudno być jednak oazą spokoju, kiedy podróż do pracy wydłuża się nie o kilka, a nawet kilkadziesiąt minut.
1: Ciśnienie na Lubelszczyźnie spada i spadać będzie do jutra. Biometr będzie się niestety pogarszał. Uwaga na bardzo silny i porwisty wiatr wiejący z południa. Będzie nam mocno dokuczał. Jutro zmieni się na północno-zachodni. Stamtąd chłodniejsze masy powietrza. No i te podmuchy też będą bardzo, bardzo dokuczliwe. Dzisiaj jeszcze ciepło do 20 stopni. Jutro 14, w środę 13. Ale już dzisiaj przygotujcie się na opady deszczu. Niewykluczone także popołudniowe burze.
0: Poniedziałkowy poranek, ale o tej porze już nie daje nam się bez znaki. Kawa działa, a my już za kilka chwil troszeczkę poplotkujemy.
1: Niech i tak będzie.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.
6: Radio Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek, muzyka wybrana dla Ciebie.
1: I czas na kawę z plotką. Zaczynamy filmowo. Pewnie są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy już widzieli w kinie film Diabeł ubiera się u Prady, no bo wokół tej kontynuacji już jest gorąco. Podobno Meryl Streep wynegocjowała nie tylko swoje 12,5 miliona dolarów, ale zadbała też, żeby dokładnie tyle samo dostały jej koleżanki z planu. Anne Hathaway, Emily Blunt, no a to dopiero początek, bo film jest hitem, czyli każda z aktorek może zarobić nawet ponad 20 milionów dolarów.
0: To ja też mam coś z filmowego świata, kto będzie nowym Bondem.
1: O, to mnie interesuje.
0: To pytanie wraca regularnie jak rachunek za prąd. Coraz głośniej mówi się o Jacobie Elordi.
1: Czyli agent 007 może być wkrótce wyższy od wszystkich przeciwników razem wziętych, bo to taki postawny chłopak jest. No.
0: I jeszcze na deser książę William został przyłapany na stadionie podczas kibitowania ukochanej drużynie. No i podobno jego miny były ciekawsze niż sam mecz.
1: A to sobie mogę

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
5: Poniedziałek zaczął się w naszym regionie bardzo pogodnie, z dużą dawką słońca i prawie czystym niebem, ale synoptycy mówią, że dzisiejszego popołudnia mogą się przydać parasole, a lokalnie może też zagrzmieć. Jeszcze przed południem zacznie przyspieszać porywisty wiatr i nie da nam w pełni odczuć 22 stopni, jakie pokażą termometry w Puławach i w Końskowoli.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: to poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Może ktoś z naszych słuchaczy spędził weekend nad wodą, cisza, natura, wędka i obowiązkowo historia o takiej rybie.
0: No to teraz będzie punkt odniesienia, bo w Jeziorze Solińskim złowiono prawdziwego potwora. Szczupak miał aż 133 cm długości, a to oznacza, że po 56 latach może paść rekord Polski.
1: Poprzedni rekordowy szczupak sprawdziliśmy, miał 130 cm i od 1970 roku był królem Polski put.
0: No, ciekawe, jakie okazy udało się złowić naszym słuchaczom podczas weekendu. Jeśli macie ochotę się pochwalić, no to koniecznie dajcie znać. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: my szukamy dobrych informacji, a ta do niej z pewnością należy. Iga Świątek zameldowała się w 1/8 finału turnieju WTA w Rzymie. Aryna Sabalenka już odpadła, więc może być naprawdę ciekawie.
1: No a Robert Lewandowski też wczoraj świętował z Wojtkiem Szczęsnym. Barcelona została mistrzem Hiszpanii.
0: A teraz zapraszamy Was na kolejne najważniejsze informacje. Koniecznie zostańcie z nami.
2: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w biedronce.

0: wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. O reklamie.
5: Minęła już godzina 10, jest poniedziałek, 11 dzień maja. Czas na wiadomości.
6: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Tam, gdzie jeszcze niedawno trwały intensywne prace drogowe, dziś kierowcy mogą już normalnie przejechać. Zakończono trzeci etap przebudowy drogi powiatowej na trasie Kurów-Wąwolnica. Na odcinku liczącym niemal 1,5 km wykonano nową nawierzchnię asfaltową, stworzono chodniki, pobocza i miejsca postojowe. Poprawiono także bezpieczeństwo pieszych. Powstały nowe, doświetlone przejścia z azylami i udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja kosztowała ponad 5 milionów złotych, z czego większość pokryło rządowe dofinansowanie, a pozostała część drogi powiatowej prowadzącej do Kurowa zmieni się jeszcze w tym roku. Podpisano już umowę na czwarty etap prac w miejscowości Płonki. A dziś w kalendarzu 11 maja, czyli Dzień bez śmiecenia. Ekologiczne akcje motywujące do sprzątania w plenerze odbywały się w naszym regionie między innymi w kwietniu. Jednak w powiecie puławskim jest ktoś, kto już od wielu miesięcy regularnie poświęca swój wolny czas na zbieranie odpadów, które zalegają w różnych częściach Puław i okolic. Bartosz Dębski daje dobry przykład innym i przypomina, że czyste środowisko to wspólne dobro nas wszystkich.
7: Ludzie powinni sobie zdawać sprawę, że jednak nasze środowisko, nasza piękna przyroda służy nam wszystkim, każdemu z osobna i tak naprawdę wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Jeśli będziemy zaśmiecać to środowisko, to no niestety ono będzie się znęcać nad nami, tak naprawdę. Czyli warto utrwalić trochę w ludzi tej edukacji odnośnie przestrzegania tych zasad przyrody, ale niestety pewnych ludzi już się nie da zmienić. Nadzieja zostanie tylko w młodych. Zachęcam rodziców, żeby edukowali swoje dzieci pod tym względem, żeby nie zaśmiecali takiego terenu, bo tak naprawdę kosztuje to często dużo wysiłku, tak naprawdę kosztów finansowych, które ktoś musi ponieść.
6: A artykuł na temat misji, jakiej podjął się Bartosz Dębski, przeczytacie także na naszej stronie radioimpuls.pl. A teraz przechodzimy do lokalnych rozgrywek piłki nożnej. Po Wiślak Końskowola nowym liderem lubelskiej klasy okręgowej. W miniony weekend drużyna z Końskowoli pokonała Cisę na Łęczów 5-2. Z kolei dotychczasowy lider KS Drzewce przegrał ze Stalą Poniatowa 0-4. Najwięcej bramek padło podczas spotkania, w którym Opolanin Opole Lubelskie przegrał z rezerwami Górnika Łęczna 1-8. Z kolei Wisła Puławy przegrała z Traweną Trawniki 0-6. Zespół z Kamionki uległ rezerwom Awi Świdnik 1-5, a Polesie Kock wygrało z Iskrą Piotrowice 4-1. Natomiast Hetman Gołąb wygrał z Piaskowią Piaski 5-1. Mecze 25. kolejki zaplanowano na nadchodzącą środę. Tym razem pauzę będą mieć rezerwy Górnika Łęczna. Na razie tyle z regionu. Sprawdźmy, co słychać w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
8: Jest polska skarga na umowę handlową z krajami Mercosur. Sprawą zająć ma się Unijny Trybunał Sprawiedliwości.
6: Z najnowszymi informacjami nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szmańska-Borginą.
9: Polska w skardze atakuje legalność decyzji Rady Unii i Komisji Europejskiej w sprawie umowy z Mercosur, żądając stwierdzenia jej nieważności. Do skargi dołączono wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Polska dołączyła także do wniosku Parlamentu Europejskiego o opinię co do zgodności umowy z unijnym prawem. To osobna procedura. Chodzi o wniosek, który eurodeputowani przegłosowali w styczniu dzięki zaangażowaniu polskich eurodeputowanych. W obu przypadkach trzeba będzie czekać około 20 miesięcy na wyrok TSUE.
8: 45% Polaków popiera rekonstrukcję rządu jeszcze przed wakacjami. 22% jest przeciw. Przypominamy, to są wyniki najnowszego sondażu Opinia 24.
6: Przeciwna kolejnej rekonstrukcji jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
8: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski. Tomku, wyjaśnijmy, dlaczego Pełczyńska jest przeciw.
10: Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz rekonstrukcja nie jest obecnie potrzebna.
11: Teraz to jest czas na pracę, dlatego że jak my znowu wejdziemy w personalia w koalicji, to zamiast pracować zacznie się kolejna opera mydlana personalna.
10: Ten wniosek wyprowadza ona zresztą także z naszego sondażu. Zmian bowiem wcale nie chcą wyborcy koalicji.
11: Chcą ludzie w większości, którzy są w opozycji, to znaczy głosowaliby dzisiaj na opozycję, a zwolennicy koalicji tej rekonstrukcji nie chcą.
10: A co na to sam premier?
11: Ja usłyszałam w większym gronie, że te pogłoski o zmianach ministrów, tu akurat trzy panie ministry, są absolutnie nieuzasadnione, tak premier powiedział.
10: Polska 2050 nie zgadza się też na zmiany pośród swoich wiceministrów.
6: Jest po godzinie 10, a na termometrach w Puławach i w Zwoleniu już 17 stopni. Czekamy na jeszcze 5. Na razie w naszym regionie sucho i ciepło, ale synoptycy zapowiadają na popołudnie zmianę pogody. Do końca dnia możemy się spodziewać porywów wiatru do 60 km na godzinę, a nawet większych tam, gdzie dotrą burze. IMGW wydał alerty w sprawie burz. Będą ważne od godziny 14. Aż do późnej nocy.
12: To poniedziałkowy poranek, egzaminy trwają. Trzymamy kciuki za ósmoklasistów i maturzystów. Powodzenia!
5: A wszystkim tym, którzy nie zdają egzaminów, zapraszamy do kolejnej godziny naszego porannego spotkania.
12: Ewelina Kroczek
5: i Marek Moc.
12: Bądźcie z nami.

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Wyobraźcie sobie, jedziecie do zoo, kupujecie bilet, biegniecie zobaczyć pandy, a tam nie ma pand, tylko pies po solidnej wizycie u fryzjera i lakiernika.
1: Taką informację znaleźliśmy, tak było w zoo w Chinach. Zwiedzający odkryli, że psie pandy to po prostu psy czołczoł pomalowane na biało-czarno.
0: No i najlepsze jest tłumaczenie rzecznika zoo. Nie mamy pand, więc chcieliśmy to zrobić. Czyli trochę tak jak nie mam tygrysa, a kot też fajnie mruczy.
1: Tak, tak. Swoją drogą psy chyba też były zaskoczone karierą w charakterze pand. Ale to nie pierwszy taki przypadek w Chinach. Rok temu internauci podejrzewali nawet, że niedźwiedź w zoo był człowiekiem w kostiumie.
0: Czyli wygląda na to, że w niektórych ogrodach zoologicznych największą atrakcję stanowią efekty specjalne.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
1: Poniedziałkowe przedpołudnie jest pogodne w naszym regionie, chociaż wiatr już powoli przybiera na sile. Może dziś pędzić nawet 60 km na godzinę, natomiast temperatura może sięgnąć 22 stopni w Puławach i w Rykach. Po południu pogoda ma się zmienić w deszczową, a nawet burzową. Weźcie to pod uwagę, planując resztę tego dnia.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek, a właściwie już przed południem.
1: A teraz informacja, która przed kolejnym długim weekendem, urlopem czy wakacjami nabiera znaczenia. Otóż sąd w Niemczech właśnie potwierdził, że wojny o leżaki to nie jest już jakiś sport wakacyjny, tylko prawie sprawa konstytucyjna.
0: O, niemiecki turysta wygrał odszkodowanie po urlopie w Grecji, bo codziennie przegrywał walkę o leżak z ręcznikami. Rodzina podobno wstawała o 6 rano i tak wszystkie miejsca przy basenie były już zaklepane.
1: Dzieci leżały na ziemi, ręczniki odpoczywały na leżakach, a właścicieli ręczników nikt nigdy nie widział, no jak jedli prawie. Dlatego sąd uznał, że hotel nie zapewnił odpowiednich warunków i przyznał rodzinie ponad 900 euro odszkodowania.
0: Czyli oficjalnie ręczniki potrafią zepsuć wakacje bardziej niż deszcz.
1: A problem jest globalny. Na Teneryfie turyści podobno nawet spali na leżakach, żeby ich nie stracić.
0: Wakacje all inclusive z elementami survivalu. To proszę, kto to wymyślił? Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście, przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk@puławy.pl.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
9: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: O tej porze sprawdzamy, kto świętuje, jeśli chodzi o znane osoby. 11 maja 1904 roku, warto przypomnieć, urodził się Salvador Dali, czyli mistrz surrealizmu, człowiek od miękkich zegarów, no i bardzo oryginalnych wąsów.
1: A swoje imieniny świętują Ignacy, Franciszek, Miranda, na liście także Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym, Albert, Alojzy, Benedykt, Stella, Berta, Adalbert, Mamert, Gwalbert, Majola, Lutogniew i Majol.
0: Wszystkiego najlepszego, a my już teraz zapraszamy Was na wiadomość.
2: Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Minęła już godzina 11, a w poniedziałkowe przedpołudnie mamy dla Was wiadomości.
3: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls, a na początku tego wydania zwracamy się do kierowców jadących przez Puławy. Uważajcie w rejonie ulicy Piaskowej. Od dłuższego czasu przejazd jest utrudniony z powodu pożaru autobusu. O szczegółach mówi kapitan Emil Głogowski z Komendy Powiatowej PSP w Puławach.
4: Po godzinie 9 w dniu dzisiejszym do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach wpłynęło zgłoszenie o pożarze autobusu miejskiego na ulicy Piaskowej w Puławach. Autobus o napędzie spalinowym. Na miejsce zdarzenia udało się 3 zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pożar został ugaszony. Trwają prace pozwalające na udrożnienie drogi.
3: Wiadomo, że w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. I zostajemy w temacie drogowych utrudnień. Jeszcze przez kilka godzin nie będzie można korzystać z drogi gminnej w Białkach Dolnych. Dzisiaj trwają tam prace drogowe, które wymagają całkowitego zamknięcia przejazdu. Trasa przez Osmolice będzie dziś niedostępna do godziny 17. Władze gminy Ułęsz proszą, żeby zachować ostrożność w pobliżu robót i żeby wcześniej zaplanować sobie odpowiedni objazd. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. Majówkowa atmosfera, wspólna zabawa i pomoc potrzebującym. Tak wyglądał piknik rodzinny, jaki wczoraj zorganizowały fundacje Damy Radę i W Dobrych Łapkach. Na terenie Parku Czartoryskich nie zabrakło atrakcji dla całych rodzin, a podczas wydarzenia zbierano środki na wsparcie dla dzieci i zwierząt. Na pikniku była obecna nasza reporterka Julia Zagrajuk. O cel tegorocznej edycji zapytała Marlenę Wrótną z Fundacji Damy Radę.
5: Co roku organizujemy taki piknik rodzinny. W tym roku ten piknik jest prowadzony razem wspólnie z Fundacją W Dobrych Łapkach. W Dobrych Łapkach zbierają oczywiście na zwierzątka. U nas w tym roku jest cel pokoje wyciszeń. Mamy swój projekt fundacyjny, gdzie ze starych pomieszczeń w szkołach, które są nieużywane, gdzieś zapomniane jak stare szatnie, bo powstało już takie jedno miejsce w specjalnej szkole w Jaworowie. Z takiej starej szatni, która nie była używana, powstał piękny, kolorowy pokój, malowany przez pana Daniela, zmalujemy Puławy oczywiście, i wyposażony w takie miejsce, gdzie dziecko, jeżeli potrzebuje tę chwilę spokoju, może iść, wyciszyć się, odrobić nawet lekcję, czy coś poczytać, po prostu złapać taki oddech.
3: Do tego tematu będziemy dziś jeszcze wracać, a teraz doniesienia sportowe. Lubelskie piłkarki ręczne nie grały w meczu o Puchar Polski. Podczas turnieju w Elblągu, który odbył się w miniony weekend, w sobotę uległy Zagłębiu Lubin 20-26. PGE MKS Elwold Lublin ma jeszcze przed sobą walkę o mistrzostwo kraju. Do końca tego sezonu Orlen Superligi Kobiet szczypiornistkom z Lublina zostały 2 starcia. W tę sobotę z MKS-em Gniezno i w następny piątek właśnie z Zagłębiem Lubin. W tym wydaniu to wszystko z regionu. Czas na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Zaczynamy od pytania o wniosek o ekstradycję z USA Zbigniewa Ziobry.
7: Tego wniosku może w ogóle nie być, ustalił Krzysztof Zasada.
6: Przypominamy, były minister sprawiedliwości podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości twierdzi, że opuścił Węgry i jest w Stanach Zjednoczonych.
7: Krzysztofie, koncentrując się na procedurach, po kolei, jakie kroki zamierza podjąć teraz prokuratura?
8: No, po pierwsze musi się zwrócić do amerykańskich władz z pytaniem, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro jest na terytorium USA. To potwierdzenie jest konieczne, by w ogóle myśleć o wniosku ekstradycyjnym. Natomiast, jak usłyszałem, główną przeszkodą po tym potwierdzeniu jest wciąż brak prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Do wniosku ekstradycyjnego musi być dołączona ostateczna decyzja sądu w tej sprawie. Natomiast dopiero na początku września sąd będzie rozpatrywał zażalenie obrońców polityka PiS na zastosowanie tego środka zabezpieczającego. No, dziś także nie wiadomo, jakie w tej sprawie będzie ostateczne postanowienie. Osobną kwestią jest wystąpienie prokuratury do władz węgierskich, a także amerykańskich, by ustalić na podstawie jakich dokumentów Ziobro, który nie ma polskiego paszportu, miał wyjechać. pojechać do Stanów Zjednoczonych.
7: Komisja Europejska nie zgadza się z opinią, że jest odpowiedzialna za przedłużający się paraliż terminalu zbożowego w Gdyni.
6: Jak mówiliśmy, zarząd portu Gdynia tłumaczy niemal roczny przestój terminalu procedurami w Brukseli.
7: Na linii teraz korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, co na to komisja?
1: Komisja Europejska odpowiada, że procedura ta nawet się jeszcze formalnie nie rozpoczęła. Ta transakcja nie została formalnie zgłoszona komisji, przekazał mi rzecznik komisji. A to na firmach spoczywa obowiązek zgłaszania fuzji, po czym Komisja Europejska ma 25 dni na decyzję. Nieoficjalnie wiadomo, że trwają rozmowy nieformalne. Firmy badają grunt, by uniknąć odrzucenia wniosku. Firmy mogą więc twierdzić, że trwają rozmowy z komisją, podczas gdy formalnie procedura prawnie nie istnieje. Jak ustaliłam, takie przeciąganie rozmów budzi w komisji już zniecierpliwienie. Bruksela rozumie znaczenie strategiczne terminala dla wywozu ziarna, ale odrzuca rolę kozła ofiarnego. Wzywa firmy do szybkich działań, by mogła wreszcie ocenić planowaną koncentrację kapitału.
3: Minęła godzina 11, a w Puławach i w Nałęczowie mamy już 20 stopni. Synoptycy zapowiadają jeszcze dwa więcej, ale ostrzegają przed silnym wiatrem z porywami do 60 km na godzinę. I jeszcze mocniej będzie wiać tam, gdzie dotrą burze, a takie alerty są dla całego naszego regionu i będą ważne od godziny 14 aż do 1 w nocy.
9: Poniedziałkowe przedpołudnie, no o tej porze to poniedziałek, da się lubić. Oswojony, tak. Polubiony, tak jest.
2: A my za dzisiejsze pierwsze spotkanie dziękujemy.
9: I zapraszamy jutro Ewelinę Kraczek
2: i Marek Moc.
9: Do usłyszenia.
10: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Muszę poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Według prognoz przed nami popołudnie ze zmienną, nawet gwałtowną pogodą. Na termometrach w Puławach i w Kazimierzu Dolnym do 22 stopni, ale w całym naszym regionie może dziś zagrzmieć i popadać. Wiatr ma być silny i porywisty do zmroku, a wtorek zapowiada się chłodny, wietrzny i również deszczowy.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Impuls. Reklama. Spróbuj burgera, który robi wrażenie. Sushi burgera w Bonsai Room. Świeże składniki, wyrazisty charakter, niebanalna interpretacja klasyki kuchni japońskiej. Sushi burger i wiele innych pyszności czekają na ciebie. Bonsai Room. Wojska Polskiego 1/52 i bonsairoom.pl. Zamów i odbierz lub zamów z dostawą. Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca. Szał letni.

0: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Jest poniedziałek, 11 maja, minęło południe. Zapraszam na wiadomości w Radiu Impuls.
3: Ponad 130 tysięcy złotych straciły mieszkanki powiatu zwoleńskiego, które uwierzyły oszustom podszywającym się pod policjantów. Magdalena Krawczak, tym tematem zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Przestępcy zadzwonili do seniorek i przekonali je, że ich bliscy uczestniczyli w poważnym wypadku. Fałszywi mundurowi informowali, że potrzebne są pieniądze na kaucję, żeby uniknąć konsekwencji prawnych. Kobiety przekazały oszczędności osobie, również podającej się za policjanta. Zwoleńska policja apeluje o ostrożność i przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani kosztowności. W przypadku podejrzanego telefonu najlepiej natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się z rodziną albo zadzwonić pod numer alarmowy 112. A teraz sprawa, która wywołuje duże emocje w sieci. W minioną sobotę aktywistki ze Stowarzyszenia Uszaty Lublin interweniowały w Muzeum Wsi Lubelskiej po zgłoszeniu dotyczącym stanu królików znajdujących się na terenie skansenu. Jak tłumaczą, zwierzęta miały wymagać pilnego zabezpieczenia. Ale ostatecznie po reakcji ochrony i po konsultacji z powiatowym lekarzem weterynarii nie zostały zabrane. Inaczej sytuację przedstawia muzeum, które podkreśla, że doszło do bezprawnej próby odłowu zwierząt i zakłócenia pracy skansenu. Placówka zapewnia, że zwierzęta są pod stałą opieką weterynaryjną i zapowiada podjęcie kroków prawnych. Pół wieku działalności świętuje w tym roku Miejskie Przedszkole nr 15 w Puławach. Placówka przygotowuje jubileuszowe wydarzenie, podczas którego nie zabraknie wspomnień, spotkań i atrakcji dla najmłodszych. O tym, co zaplanowano z okazji jubileuszu, mówi dyrektor przedszkola Lidia Paluch.
4: Oficjalna część obchodów 50. urodzin Miejskiego Przedszkola nr 15 w Puławach odbędzie się 13 maja o godzinie 10 w sali teatralnej w Kościele Miłosierdzia Bożego. W programie przewidziano między innymi część oficjalną z udziałem zaproszonych gości, występy artystyczne dzieci, prezentację historii przedszkola, spotkania z byłymi pracownikami, wspólne świętowanie przy jubileuszowym poczęstunku w ogrodzie przedszkolnym, a także animacje i zabawy dla dzieci w ogrodzie przedszkolnym.
3: Dodajmy, że do wspólnego świętowania zaproszeni są obecni i byli wychowankowie przedszkola nr 15, rodzice oraz nauczyciele związani z placówką. A na koniec przykra wiadomość z regionu. W wieku 57 lat zmarł Tomasz Śmietanka, wieloletni burmistrz Kozienic, który pełnił tę funkcję przez 5 kadencji do roku 2018. Później był radnym sejmiku województwa mazowieckiego, działał także w Radzie Powiatu Kozienickiego. Zawodowo związany był również z pracą akademicką jako ekonomista. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w tę środę w Brzeźnicy. Tyle w tematach regionalnych, a teraz Ewa Kwaśny sprawdzi doniesienia z kraju i zagranicy.
5: Wbrew zapowiedziom ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, dziś nie będzie wniosku do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Krzysztof zasada teraz z nowymi informacjami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Jakie są tego powody?
6: No, główna sprawa to brak prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Do wniosku o ekstradycję musi być dołączona ostateczna decyzja w tej sprawie. Z wnioskiem będziemy czekać na uprawomocnienie się tego postanowienia, usłyszałem od jednego z prokuratorów. Problem w tym, że sąd wyznaczył termin posiedzenia w sprawie na 8 września i przede wszystkim nie ma pewności, jakie to orzeczenie będzie. Ma wtedy zbadać, czy uznać za żalenie obrońców Ziobry na decyzję o aresztowaniu.
5: To co w tej chwili zamierza zrobić prokuratura?
6: No po pierwsze zapyta amerykańskie władze, czy Ziobro rzeczywiście jest w USA. Zapyta też Amerykanów i Węgrów, na jakiej podstawie prawnej miał tam wyjechać. Wiadomo też, że od wczoraj śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał Ziobrze w tym wyjeździe i powinien opowiadać za pomoc w ucieczce podejrzanego przed wymiarem sprawiedliwości.
5: Dzisiaj leśnicy będą mogli wejść na pogorzelisko po ogromnym pożarze w Puszczy Solskiej. Zacznie się to prawdopodobnie od strony Józefowa, gdzie jest najmniej ściółki leśnej, mówi Mariusz Kiczyński, wiceszef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Wejdą leśnicy, będą mierzyć powierzchnię, będą szacować, jaka wartość materiału, i to potrwa kilka miesięcy. Tego się nie da zrobić w dzień, w dwa. To trzeba zrobić już po prostu rzetelnie.
5: W trakcie tej inwentaryzacji okaże się też, jak wiele zwierząt nie zdołało uciec przed ogniem. Piłkarze Barcelony przejadą dziś przez miasto, by z kibicami świętować drugi z rzędu tytuł mistrza Hiszpanii po wczorajszym zwycięstwie nad Realem Madryt. Wśród zawodników będą oczywiście Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Wojciech Marczech z redakcji sportowej naszej.
6: Jestem,
5: witamy
6: się.
5: Cię, Wojtku. Wiadomo już, czy obu Polaków zobaczymy w przyszłym sezonie w składzie Barcelony?
7: No na pewno zagra w niej Wojciech Szczęsny. Bramkarz potwierdził już, że w przyszłym sezonie będzie występował w klubie z Katalonii. Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną jest jeszcze ważny przez 50 dni, a sam napastnik jeszcze nie podjął decyzji dotyczącej swojej przyszłości.
8: Będę czekał pewnie na jakieś różne opcje i wtedy będę zdecyduje się, co dla mnie będzie i dla mojej rodziny najlepsze, więc chwilę jeszcze trzeba pewnie poczekać.
7: Mówił w rozmowie z Canal Plus Sport Robert Lewandowski. Hiszpańskie media zaznaczają jednak, że Polak może nie otrzymać od Barcelony propozycji nowego kontraktu, a wszystko z powodu oszczędności związanych z finansowym fair play.
2: Na niebie zachmurzenie umiarkowane i jeszcze jest przyjemnie, jeszcze jest sporo słońca, sporo przejaśnień. No i ta temperatura, która nie najgorsza, bo w okolicach 20-21 stopni Celsjusza. Niestety po południu będą już do nas docierały z zachodu burze i opady deszczu. Na szczęście jeszcze dzisiaj temperatura względnie wysoka, tu niewiele się zmieni, natomiast już od jutra, przynajmniej w nocy i nad ranem, nie będzie to zbyt miłe, bowiem będzie to przymrozek. Ale jeszcze o tym zdążymy powiedzieć. Dziś silny wiatr w podmuchach do 50, a potem nawet do 70 km na godzinę na barometrach 990 hektopaskali. Rozpoczynamy pierwsze popołudnie w kolejnym tygodniu maja. Już na początku mówić będziemy o tym, jak poszło siatkarzom z Bogdanki lub Lubin w piątym meczu o tytuł mistrza Polski, ale nie tylko, bo także przyjrzymy się nieprzejezdnej drodze gminnej w Białkach Dolnych. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Dzisiaj mamy 11 dzień maja i oprócz oczywiście solenizantów i jubilatów w kalendarzu odnajdujemy dzień bez śmiecenia. No i niech pierwszy rzuci śmieciem do kosza ten, kto śmiecie wszystkie do kosza wyrzuca i nie wyrzuca na przykład niedopałków papierosów gdzieś pod nogi i przydeptuje albo jakiegoś papierka po lodzie lub po gumie. No czasami trzeba zacząć od samego siebie i dbać o to, co wokół nas. I gdyby tak każdy myślał, to z pewnością byłoby zdecydowanie lepiej. A takie wydarzenie w kalendarzu świąt nietypowych warto popierać i oczywiście nagłaśniać, bo śmieci przybywa, krótko mówiąc, na świecie i to w bardzo szybkim tempie. Na przykład w Chile na pustyni Atacama znajduje się jedno z największych na świecie wysypisk niesprzedanej, zaznaczam, niesprzedanej, a nie używanej odzieży, która pochodzi z Europy i w Stanach Zjednoczonych. I również jeśli chodzi o takie największe produkcje śmieci, to na przykład na naszym globie powstaje około 92 milionów ton odpadów tekstylnych. I tak mógłbym jeszcze długo, ale pamiętajcie, uczcie małe i średnie i duże dzieci tego, żeby nie śmieciły i zwracanie komuś uwagi na to, że wyrzucił papierek, nie jest niczym złym, bo nie jest ciężko go przenieść kilka metrów dalej do kosza, prawda? Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, Checkit Out kusi ceną każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
2: Pierwsza część popołudnia jeszcze ze względną pogodą. Mówię względną, bo to może oznaczać tylko i wyłącznie drugą część naszego spotkania. Już niestety niezbyt tak przyjemną, bo będzie napływało do nas, no może nie tyle chłodniejsze powietrze, co więcej chmur deszczowych. No i pojawi się trochę opadów deszczu, pojawią się silniejsze podmuchy wiatru, nawet do 70 km na godzinę. Mogą też miejscami pojawić się burze, a na barometrach 990 hektopaskali.
3: Radia i

cichu gdzieś tam skrycie liczyłem na to, że Bogdanka weźmie się w garść i obroni tytuł mistrza Polski. Ale z drugiej strony coś mi podpowiadało, że panowie jakoś chyba za bardzo nie są skupieni. Choć oczywiście mogę się mylić, bo nie było mnie na meczu. Niestety żadnym, ale kupić bilet na taki mecz nie jest łatwo. Nawet dostać akredytację. Ale wracając do tematu, no niestety siatkarze Bogdanki Luk Lublin zakończyli ten sezon plus ligi w całkiem niezłym stylu, no bo to przecież jest srebrny medal mistrzostw Polski, a ja przypominam, że jeszcze kilka lat temu siatkówka w Lublinie naprawdę nie była tak popularna i tak znana i na takim wysokim poziomie. W tym piątym decydującym meczu finału przegrali na wyjeździe z Aluronem CMC Wartą zawiercie 1-3. To spotkanie zaczęło się pomyślnie dla naszej drużyny i wygrali pierwszego seta przewagą nawet 10 punktów, jednak już w kolejnych partiach gospodarze wykorzystywali błędy Bogdanki. Drużyna z Zawiercia po raz pierwszy sięgnęła po mistrzostwo kraju. Lublinianie nie obronili tytułu sprzed roku. No to teraz mają przed sobą jeszcze mecze zupełnie innej rangi i cały czas szanse na zdobywanie kolejnych tytułów. Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Uwaga kierowcy, to jest komunikat dla Was. No ale nie tylko. Ważna informacja, bo być może też nie tylko dla samych kierowców, ale również dla tych, którzy oczekują na kogoś lub na coś, a kierowca nie będzie mógł dojechać, bowiem mamy nieprzejezdną drogę w Białkach Dolnych. Trwa tam remont i mamy utrudnienia drogowe w gminie Ułęcz. No i ze względu na te prace, które zaplanowane są na dzisiaj, konieczne jest całkowite zablokowanie tej gminnej drogi. Trasa, która biegnie przez Osmolicę, będzie dzisiaj zamknięta do godziny 17. Zatem no, zmieniajcie swoje plany drogowe i uważajcie na pracę w pobliżu. Szukajcie objazdów, którymi dotrzecie do swojego celu. Przypominam, w Białkach Dolnych trwa remont. No i tam ulica, trasa biegnąca przez Osmolicę też będzie dziś zamknięta do godziny 17. Omijajcie to miejsce.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo.

0: zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Ja wiem, że w poniedziałek nie jest łatwo, ale przynajmniej dzisiaj jeszcze jako tako pogoda się broni i to jest taki powód do tego, żeby czuć się trochę lepiej, a po drugie jest jeszcze Radio Impuls, a jakoś ten czas nawet nam dość szybko upłynął, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszą godzinę, bo zbliżamy się już do 13, a punktualnie o 1 po południu zapraszam już za kilka chwil na wiadomości w Radio Impuls.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować w czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Po reklamie.
0: Mamy poniedziałek, 11 maja, godzinę 13. Zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
8: Magdalena Krawczak, zapraszam na popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Fałszywe mandaty znów trafiają do kierowców. Cyberprzestępcy podszywają się pod aplikację mObywatel i rozsyłają SMS-y z informacją o rzekomym wykroczeniu drogowym oraz o nieopłaconym mandacie. W wiadomości znajduje się link, który ma prowadzić do szybkiej płatności. W rzeczywistości to fałszywa strona przygotowana po to, by wyłudzić dane karty płatniczej i uzyskać dostęp do pieniędzy na koncie. Nie działajcie pod wpływem emocji. Otrzymanie mandatu najlepiej potwierdzić bezpośrednio w aplikacji mObywatel albo kontaktując się z policją. A jeśli ktoś podał już swoje dane na fałszywej stronie, powinien natychmiast skontaktować się z bankiem i zablokować kartę. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz wracamy do tematu pikniku rodzinnego, jaki wczoraj zorganizowano w Puławach. Zebrani miło spędzili czas w niedzielne popołudnie, a jednocześnie mogli wesprzeć dwie lokalne fundacje, które zajmują się sprawami ważnymi dla dzieci oraz bezdomnych zwierząt. Fundacja Damy Radę gromadzi teraz fundusze na tworzenie pokoi wyciszeń w lokalnych szkołach. Dlaczego takie miejsce są potrzebne, wyjaśniła nam Marlena Wrótna.
9: I jak już sprawdza się ta inicjatywa tak w praktyce?
10: W praktyce, jak byłam ostatnio, to super. Bo dzieci chętnie idą, naprawdę ściany są tak, jakby się wchodziło, jak ja wchodzę, to tam jakbym wchodziła w taką naprawdę oazę z wodospadem, z takim spokojem. Więc pokój jest w ogóle pomalowany całościowo i sufit i wszystko, więc to jest naprawdę jakby się z takiego korytarza przechodziło do takiego innego wymiaru.
8: A jakie cele miał niedzielny piknik dla Fundacji W Dobrych Łapkach, mówi Martyna Gębal.
11: Założeniem tego całego pikniku jest po pierwsze to, żeby miło spędzić czas z rodziną, no bo jest to piknik rodzinny. A drugie założenie jest takie, żebyśmy zebrali jak najwięcej pieniążków na cele charytatywne i tutaj zależy od tego, czy ktoś chce wesprzeć dzieci, czy ktoś chce wesprzeć zwierzęta, no to do takiego stoiska się kieruje i do takiej puchy wrzuca swoje pieniążki. I po to tutaj właściwie jesteśmy, czyli żeby dobrze się bawić i żeby zebrać coś na cele statutowe. Fundacja generalnie zajmuje się zwierzakami wszelkiej maści, są to zarówno zwierzęta domowe, jak psy, koty, nie wiem, króliki, ale są to też zwierzęta dzikie czy zwierzęta liminalne, czyli takie, które żyją gdzieś tam na granicy tego zurbanizowanego świata, a tego takiego dzikiego świata.
8: Do Fundacji W Dobrych Łapkach mogą zgłaszać się również ci, którzy chcieliby adoptować zwierzę. Więcej na ten temat powiemy dziś również w wieczornym podsumowaniu wiadomości Radia Impuls. A na koniec przykra wiadomość. Zmarł ksiądz kanonik Józef Brzozowski. Od połowy lat 80. był związany z Dęblinem. Zorganizował tam parafię pod wezwaniem Chrystusa Miłosiernego i był jej pierwszym proboszczem. Był również moderatorem ruchu Światło Życie i duszpasterzem kolejarzy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro w Międzyrzecu Podlaskim. Na razie to wszystko z regionu. Pora na kraj i świat. Ewa Kwaśny.
12: Premier Węgier Peter Madziar pojedzie do Warszawy w przyszłym tygodniu, ogłosiła w parlamencie przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Madziar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną jako szef rządu uda się właśnie do Warszawy. Następnie odwiedzi Wiedeń i Brukselę. Niezwykle drastyczne, najostrzejsze w Unii Europejskiej środki przeciwdziałania możliwej epidemii hantawirusa wprowadza od dzisiaj Francja. Łączymy się z korespondentem w Paryżu, Markiem Gładyszem. Marku, o jakie konkretnie środki chodzi?
13: Od dzisiaj osoby nie tylko podejrzane o zarażenie się hantawirusem, ale również te, które miały z nimi bliskie kontakty, będą mogły zostać poddane izolacji w szpitalach aż przez 6 tygodni, bo według ekspertów tyle czasu może upłynąć czasami od momentu kontaktu z wirusem do pojawienia się pierwszych objawów. Rzeczniczka rządu Francji Maud Breton potwierdziła oficjalnie pierwszy przypadek osoby zarażonej hantawirusem w tym kraju. Izolacji poddanych zostało już w sumie 27 osób, nie tylko pasażerowie statku wycieczkowego MV Hondius, ale również osoby, które podróżowały z nimi samolotami.
12: Schudłeś? 8,5 tysiąca kroków dziennie sprawi, że nie przytyjesz. Grzegorz Jasiński przynosi do studia najnowsze wyniki badań.
14: Dzień dobry, to było tylko 20 kroków od biurka.
12: 20, moje 25, bo ja troszkę dalej. No ale tak, 20, 10 tysięcy, było 11. Za każdym razem ta liczba wymaganych kroków jest inna.
14: Te 10 tysięcy kroków dziennie dla zdrowia okazało się mitem, ale wiemy dobrze, że im więcej kroków, to generalnie lepiej i każda ich liczba się liczy. Dziś mówimy o szczególnej sytuacji i osobach, które w wyniku diety i aktywności fizycznej zrzuciły kilka do kilkunastu kilogramów. Okazuje się, że potem 8,5 tysiąca kroków dziennie pozwala im uniknąć efektu jojo.
12: No to jeszcze zdradź nam, jak to zbadano.
14: Badacze z Włoch i Libanu przeanalizowali na nowo wyniki 18 badań z udziałem blisko 4 tysięcy osób i porównali skuteczność utraty wagi przy różnych strategiach modyfikacji trybu życia. Potwierdziło się, że o ile kluczowe znaczenie dla zrzucenia zbędnych kilogramów ma ograniczenie ilości spożywanych kalorii, utrzymanie niższej wagi staje się łatwiejsze i skuteczniejsze, gdy badani trzymali się potem dziennej normy 8,5 tysiąca kroków. To w praktyce oznacza przyzwyczajenie się do regularnych spacerów. Aż tyle i tylko tyle.
0: Na termometrach w okolicach 21 stopni Celsjusza, na niebie jeszcze zachmurzenie umiarkowane, mówię jeszcze, bo niestety później po południu dotrą do nas już chmury i to takie solidniejsze, bo one już gdzieś tam się pojawiają oczywiście, bo nie ma pięknego niebieskiego bezchmurnego nieba, ale z tych chmur później popada deszcz, a następnie może nawet się pojawić kilka błysków i grzmotów burzowych. Na wiatrołapach dość silne podmuchy, bo do 50, nawet 70 km na godzinę to czuć zresztą już od samego rana, a na barometrach w okolicach 990 hektopaskali. W kolejnej godzinie naszego programu do 14 mówić będziemy o tym, jak szybko, łatwo i przyjemnie jest u lubelskich żużlowców po weekendzie oraz o króliczej aferze w Skansenie w Lublinie. Do 17. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
15: Radio i

0: Mamy poniedziałek i czas na plotki oraz newsy ze świata show biznesu. No i tak, tak, będzie o Tańcu z Gwiazdami. Czepiłem się tego programu, bo znam parę osób, które nie mogą przeżyć, jak go nie obejrzą, a dla mnie jest to zjawisko takie, powiedziałbym, bardziej socjologiczne. No i przyglądam się nie tylko temu, co dzieje się w programie, ale też tym, którzy go oglądają i jak potem o tym plotkują i mówią, no to się dołączyłem, bo mam taką okazję. No i już znamy zwycięzcę. No oprócz tego, że znamy zwycięzcę, to będziemy musieli sobie jakoś poradzić jeszcze z następnymi tygodniami, kiedy tego Tańca z Gwiazdami nie będzie. Ale jeśli chodzi o zwycięzcę, to tylko tak woli przypomnienia i z dziennikarskiego obowiązku dodam, że no właśnie, kto? Ależ to był szok! Gamufo i Hanna Żudziewicz. To oni rzucili na kolada publiczność i wygrali w kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami, a dokładnie w 18. Gratulujemy, życzymy wszystkiego najlepszego, a mina pana Fabiańskiego po prostu niesamowita. Warto było oglądać dla tej samej miny. Oczywiście mam na myśli minę po ogłoszeniu wyników. Jak to się mogło wydarzyć? Dlaczego nie ja? Przecież ja jestem najlepszy we wszystkim. Takie mam wrażenie, ale to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna, osobista uszczypliwość. Nic nie mam do człowieka, ale jak tak patrzyłem na te wszystkie jego tańce i odpowiedzi na pytania, to miałem wrażenie, jakby po prostu od samego początku wiedział, że to on przecież musi wygrać, bo on jest przecież najlepszy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście, przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Po reklamie.
0: 21 do 21 stopni Celsjusza. Obecnie mamy na termometrach. Jeszcze ta temperatura z nami dzisiaj się utrzyma, ale niestety jeśli chodzi o następne dni, to będzie czuć ochłodzenia i to takie solidne. Na razie cieszmy się z tego, co mamy. Na barometrach w okolicach 990 hektopaskali i to ciśnienie, tak zbliżając się do wieczora, będzie sobie bardzo powoli, ale jednak spadać. Natomiast wiatr silny. Od samego rana to czuć, nawet do 60-70 km na godzinę w porywach.
1: Radio Impuls.
12: Muzyka wybrana dla ciebie.

Wspominałem w tej godzinie, w czasie naszych plotek i newsów ze świata show biznesu, że zerkałem sobie i patrzyłem, co tam się dzieje w ostatnim finałowym odcinku 18 edycji Tańca z Gwiazdami, ale tak zupełnie na poważnie to oglądałem kilka rzeczy naraz. Nie dziwcie się, drogie panie, bo w większości panie lubią oglądać ten program, ale nie tylko, bo w tym czasie było jeszcze studio El Clasico i jeździł motor Lublin na żużlu, więc trzeba było sobie jakoś podzielić ekran. Jeśli macie taką możliwość, to polecam. Oczywiście siedząc z kobietą będziecie musieli oglądać pewnie Taniec z Gwiazdami, a tylko podglądać, co się dzieje w El Clasico lub na żużlu. Ale wracając do tematu żużla, mogę was uspokoić. Jeśli ktoś nie miał możliwości oglądania całego meczu, to po pierwsze są powtórki, a po drugie szybko, łatwo i przyjemnie Orlen Oil Motor Lublin ograł uznanego rywala i po zawodach, można powiedzieć. Petard Sparta Wrocław szybko pożegnała się z marzeniami o zwycięstwie, choć w ciągu pierwszych kilku biegów sytuacja wyglądała całkiem inaczej. Były remisy, no i taka walka się trochę jakby nawiązała. No, trochę mówię, bo później już było jak zwykle, czyli Orlen Oil Motor Lublin wygrał z Petard Spartą Wrocław 55-35.

0: O tym, jak bardzo dbać trzeba o zwierzęta, uczymy już od maleńkości nasze dzieci. No ale później z tym bywa różnie i zdarzają się ludzie, którzy zapominają o tym, że zwierzęta też żyją, że potrzebują odpowiednich warunków, że trzeba je kochać, że trzeba je karmić, że trzeba dbać o ich zdrowie i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście są grupy ludzi, którzy jakby specjalnie się tym zajmują, pilnują tych, którzy zwierzęta mają, żeby nie przesadzali właśnie z przestawaniem dbania o te ich futerka, czy też inne części ciała. Chodzi o króliki, bo to jest królikowa afera w Lublinie, w skansenie, bowiem aktywistki, które dostały sygnał, że króliki w skansenie są źle traktowane, stwierdziły, że po prostu pojadą do skansenu, odłowią te zwierzęta i je zbadają oraz zaopiekują się nimi. W międzyczasie podobno nawet potrafiły przy wejściu dość siłowym grozić pracownikom. No więc podjęto telefoniczne konsultacje i w końcu decydujący głos miał powiatowy lekarz weterynarii, kazał oddać króliki, a samo Muzeum Wsi Lubelskiej przekazało, że no, sytuacja nie jest zbyt dobra, szczególnie jeśli chodzi o króliki, bo one są narażone na stres. Muzeum zamierza złożyć jakieś takie kroki prawne w sprawie sobotniego zdarzenia, ale ja mam nadzieję, że może panie się, czy też panowie, porozumiał, bo tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o dobro królików.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W

0: Dochodzi godzina 15, punktualnie o 15 w Radiu Impuls. Zapraszam na najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale wcześniej z regionu, a jeszcze wcześniej krótki blok reklamowy.
1: Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls na 97,2 FM. Minęła godzina 15. Zapraszam na wiadomości.
7: Miejskie przedszkole numer 15 w Puławach dołącza do grona placówek, które mogą pochwalić się złotym jubileuszem działalności. W tym roku 15 obchodzi swoje 50-lecie, zapisując się obok przedszkoli numer 2, 11 i 13, które również świętowały już podobne rocznice. O tym, czym jest ten jubileusz, mówi dyrektor Lidia Paluch.
8: To pół wieku wspólnej historii, wypełnionej śmiechem dzieci, zaangażowaniem nauczycieli oraz wsparciem rodziców i lokalnej społeczności. Jubileusz to nie tylko okazja do świętowania, ale również moment refleksji nad drogą, jaką przeszliśmy od pierwszych dni działalności aż po współczesność. To także wyraz wdzięczności dla wszystkich, którzy przez lata tworzyli to miejsce i przyczynili się do jego rozwoju.
7: Jubileuszowe obchody odbędą się w najbliższą środę. O godzinie 10 w sali teatralnej Kościoła Miłosierdzia Bożego w Puławach rozpocznie się część oficjalna, a później goście spotkają się już w przedszkolu na wspólne świętowanie. Z kolei dziś obchodzimy Dzień Bez Śmiecenia, święto, które ma przypomnieć, że o środowisko warto dbać każdego dnia. W naszym regionie nie brakuje osób, które pokazują to własnym przykładem. Jedną z nich jest Bartosz Dębski z powiatu puławskiego. Od wielu miesięcy regularnie sprząta tereny naszego regionu, zbierając odpady pozostawione m.in. przy drogach czy w miejscach spacerowych. Jak podkreśla, czasem wystarczy niewielki gest, by realnie wpłynąć na wygląd najbliższego otoczenia.
9: Ludzie powinni sobie zdawać sprawę, że jednak nasze środowisko, to nasza piękna przyroda służy nam wszystkim, każdemu z osobna i tak naprawdę wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Jeśli będziemy zaśmiecać to środowisko, to no niestety ono będzie się znęcać nad nami, tak naprawdę. Czyli warto utrwalić trochę w ludzi tej edukacji odnośnie przestrzegania tych zasad przyrody, ale niestety pewnych ludzi już się nie da zmienić. Nadzieja zostanie tylko w młodych. Zachęcam rodziców, żeby edukowali swoje dzieci pod tym względem, żeby nie zaśmiecali takiego terenu, bo tak naprawdę kosztuje to często dużo wysiłku, tak naprawdę kosztów finansowych, które ktoś musi ponieść.
7: Na koniec wracamy jeszcze do sobotniego pikniku rodzinnego zorganizowanego przez Fundację Damy Radę oraz Fundację W Dobrych Łapkach. W tym roku m.in. zbierano środki na tworzenie sal wyciszenia w szkołach. Skąd wziął się taki pomysł? O tym mówi Marlena Wrótna z Fundacji Damy Radę.
10: Kiedyś rozmawialiśmy przy okazji też pikniku z panią, która tam pracuje, panią Anią, i właśnie powiedziała, że dzieci jak mają tą chwilę, to siedzą na korytarzach pomiędzy przechodzącymi osobami. A jednak szkoły specjalne, szkoły integracyjne, no są dla dzieci które też mają jakieś niepełnosprawności. Więc chcieliśmy im wyjść naprzeciw i dać to takie miejsce.
7: Do tego tematu będziemy jeszcze wracać, a tymczasem sprawdzimy, co dzieje się w kraju i za granicą.
11: Wszczęto śledztwo w sprawie drona obserwacyjnego, który prawdopodobnie przyleciał z obwodu królewieckiego w Rosji. Maszynę znaleziono w sobotę w miejscowości Osieka koło Bartoszyc, warmińsko-mazurskie. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co będą badać śledczy?
12: Sprawą zajmuje się 8 Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Śledczy sprawdzać będą m.in. kiedy i w którym miejscu doszło do przekroczenia polskiej granicy. Według moich informacji to pierwszy tego typu obiekt znaleziony w Polsce. Jego analiza może być cenna dla naszego wojska.
13: Obiekt został w całości podjęty i zabezpieczony. Jak ustalono, jest to dron typu rozpoznawczego. Nie był on uzbrojony.
12: Powiedział mi Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Dron został znaleziony na polu około 20 kilometrów od granicy z Rosją.
11: Analiza tekstu źródłowego oraz do wyboru opowiadanie albo przemówienie. Za ósmoklasistami pierwsza część egzaminu. Dziś to był język właśnie polski.
14: Nie było normalnej lektury, tylko dali jakiś losowy tekst.
15: Poradziłaś sobie?
14: Myślę, że tak. I było też łatwo, bo było przemówienie, a nie rozprawka. O tym, że każdy może kształtować swoją przyszłość.
15: To na co się powołałaś?
14: Na opowieść wigilijną i na kamienie na szaniec.
16: Ja opowiadanie pisałem. Trzeba było napisać, jak spędzało się dzień z bohaterem i mieliśmy tam dać jakiś przedmiot, którym znaleźliśmy.
17: O niezwykłych właściwościach.
16: Tak jest.
15: Pozostała część? Prosta, łatwa, tego się spodziewaliście?
16: Prosta. Tylko były niektóre rzeczy, których jakoś nas zaskoczyły.
11: Z ósmoklasistami ze szkoły podstawowej nr 29 na warszawskim Powiślu rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jutro przed młodzieżą matematyka, a pojutrze język obcy. I na koniec tych faktów jeszcze niezwykłe odkrycie po 91 latach. Światło dzienne ujrzał nieznany dotąd film z pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego. Unikatowe nagranie trafiło do Narodowego Archiwum Cyfrowego.
0: Od zachodu nadciągają do nas chmury deszczowe, a nawet i burze i grzmoty się mogą pojawić. No i właśnie to jest ten czas, kiedy już w niektórych miejscach w naszym regionie może padać. Potem będzie padać nic tak solidnie, bym powiedział, ale chyba rolnicy i nie tylko rolnicy powinni się cieszyć, bowiem rzeczywiście brakowało ostatnio w naszym regionie dużo wody, stąd też te pożary lasów i susza. Dlatego kiedy pada, nie narzekajmy, będzie jeszcze czas, żeby się poopalać i żeby ponarzekać na niedogodności związane z wysoką temperaturą i suszą. Dlatego cieszmy się z deszczu, możemy się mniej cieszyć z tych silnych podmuchów wiatru do 60 nawet teraz już kilometrów na godzinę. Do godziny 16 między innymi o domu chemika, który to pozyskał pieniądze z ministerialnego wsparcia oraz o konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w powiecie opolskim. Do godziny 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Impuls.

Jeśli ktoś wam będzie wmawiał, żeby nie przesadzać, że to przecież nie przez pracę tak się czujecie, tylko przez to, że na przykład źle jecie, albo źle śpicie, albo pijecie, albo robicie jeszcze inne rzeczy, a praca to tak naprawdę miejsce, gdzie powinniśmy się cieszyć, no to nie do końca jest to prawda, bo znów znalazłem odpowiedź na ten temat od naukowców. Praca bowiem bywa głównym źródłem stresów, stresorów, bo wiele osób, zwłaszcza z pokoleń starszych, spędza w niej za dużo czasu, z wyboru, z konieczności albo wskutek uzależnienia. Ponad połowa zatrudnionych w Polsce mierzy się bowiem z objawami przeciążenia psychicznego. Tak zwany dystres odczuwa aż 57% kobiet i 61% mężczyzn. Źródłem stresu może być też sama organizacja pracy, więc czasami nie tylko to, że chodzimy do pracy, bo pracę możemy lubić, ale na przykład to, jak jesteśmy w tej pracy traktowani, jak ta praca jest zorganizowana i z jakimi ludźmi pracujemy, już może powodować u nas

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
1: Po reklamie.
10: Chmurzasto i tu nie chodzi o to, że niebo lub pogoda się na nas obraziła, tylko po prostu mamy na niebie już tyle chmur, że pada z nich deszcz w wielu miejscach. W niektórych jeszcze mogą pojawiać się przejaśnienia. Będą także możliwe wiosenne grzmoty i błyski, czyli burze. Na termometrach na szczęście tutaj nie zobaczymy jeszcze żadnych większych zmian. Dzisiaj do późnego popołudnia i wieczora ta temperatura w miarę przyzwoita, choć później będzie sobie oczywiście spadała. Teraz jest w okolicach 20-21 stopni, a na barometrach 990 hektopaskali. No i to ciśnienie będzie sobie delikatnie spadało. Nieprzyjemne podmuchy wiatru, lepiej nie wychodzić jak nie trzeba.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Są tacy, którzy twierdzą, że zdobywanie pieniędzy dla instytucji kultury i w ogóle takich instytucji, które zajmują się właśnie takimi sprawami, nie jest wcale trudne. Ważne jest tylko, żeby dobrze napisać wniosek, a potem kasa sama spłynie, bo przecież oni tam na górze muszą komuś rozdać tą kasę, bo inaczej się zmarnuje. Wcale tak nie jest. Nie jest tak łatwo. Tym bardziej cieszy nas to, że Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika otrzymał takie wsparcie w ramach dwóch programów finansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i dzięki tym funduszom, dzięki tym pieniądzom, krótko mówiąc, w ramach programu Etnopolska 2026 zakupione zostaną kompletne, reprezentacyjne stroje ludowe dla chóru zespołu pieśni i tańca Powiśle imienia Kazimiery Walczak-Mamci. Zapaski. Tradycyjna i nieodłączna część regionalnego stroju ludowego zostanie wykonana przez Puławski Klub Twórców Ludowych. No i jak podkreślają przedstawiciele ośrodka, nowe stroje będą nie tylko elementem scenicznym, ale również oczywiście takim symbolem, który będzie trwał i trwał. Dodam tylko jeszcze między innymi, że Dom Chemika znalazł się w elitarnym gronie 50 takich ośrodków, które zostały nagrodzone pieniędzmi spośród aż 664. Zatem wcale tak łatwo takie pieniądze pozyskać nie jest.
1: Radio Impuls.

0: Piękne kwiaty, piękne krzewy, piękne rabatki, krzesełka, jakieś pergole. Tu i ówdzie są takie piękne miejsca, piękne balkony, które ktoś po prostu pielęgnuje, aż miło popatrzeć i z zazdrością myślimy, ale fajnie by było zrobić coś takiego u siebie, po czym sadzimy dwa ogórki i nie rosną. No ale są miejsca na szczęście, które wyglądają pięknie i ci, którzy mają takie piękne miejsca, szczególnie w powiecie opolskim, mogą wziąć udział w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy. Pokażcie swoje zielone raje od 1 czerwca do 30 czerwca będą przyjmowane zgłoszenia. Je należy składać w punkcie obsługi klienta w starostwie powiatowym w Opolu Lubelskim przy Lubelskiej 4 na parterze lub elektronicznie. Wszystkie informacje oczywiście znajdziecie na stronach internetowych starostwa powiatowego w Opolu Lubelskim. A więc drogie panie i drodzy panowie, jak już wszystko pięknie zakwitnie, jak już wszystko będzie w pełnej mocy, jak już wszystko sobie tam odpowiednio przytniecie lub też po prostu zrobicie co trzeba, zgłaszajcie swoje piękne miejsce i wygrywajcie w tym konkursie. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: My tu gadu gadu, a raczej graju graju. A za chwilę będzie godzina 16. Zapraszam wówczas na wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: W Radiu Impuls minęła godzina 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości z regionu oraz z kraju i ze świata.
6: W Puławach doszło dziś rano do pożaru autobusu. Podczas jazdy ulicą Piaskową w kierunku ulicy Piłsudskiego w MC uruchomił się alarm i system gaśniczy. Kierowca natychmiast zareagował, zjechał na zatokę przystankową, ewakuował pasażerów i wezwał służby. O szczegółach mówi kapitan Emil Głogowski, rzecznik prasowy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Puławach.
7: Po godzinie 9 do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach wpłynęło zgłoszenie o pożarze autobusu miejskiego na ulicy Piaskowej w Puławach. Autobus o napędzie spalinowym. Na miejsce zdarzenia udało się 3 zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pożar został ugaszony.
6: Dodajmy, że zarówno pasażerom, jak i kierowcy nic się nie stało. Zakończył się trzeci etap przebudowy drogi powiatowej na trasie Kurów-Wąwolnica. Kierowcy mogą już korzystać z wyremontowanego odcinka. Na prawie 1,5-kilometrowym fragmencie drogi położono nową nawierzchnię asfaltową. Wykonano chodniki, pobocza oraz miejsca postojowe. Zadbano także o bezpieczeństwo pieszych, budując doświetlone przejścia z azylami i udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami. Koszt inwestycji przekroczył 5 milionów złotych, a większość środków pochodziła z dofinansowania rządowego. Jak zapowiadają samorządowcy, to nie koniec prac. Podpisano już umowę na kolejny etap modernizacji drogi w miejscowości Płonki. Jutro w Opolu Lubelskim odbędzie się terenowa akcja krwiodawstwa pod hasłem Podaruj krew, uratuj życie. Mobilny punkt Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie stanie na parkingu przy Urzędzie Miejskim. Akcja potrwa od godziny 9 do 13. Organizatorzy przypominają, że krew jest lekiem, którego nie można zastąpić, a jedynym jej źródłem są zdrowi dawcy. Mogą nimi zostać osoby w wieku od 18 do 65 lat, spełniające określone kryteria zdrowotne. Przed oddaniem krwi należy odpowiednio się przygotować, m.in. zadbać o nawodnienie i lekki posiłek oraz unikać alkoholu. Jednorazowo pobierane jest 450 ml krwi, a cały proces trwa około 10 minut i jest bezpieczny oraz bezbolesny. W Opolu Lubelskim zakończył się już sezon zimowy na lodowisku, które ponownie zmieniło się w kort tenisowy. W mieście oficjalnie rozpoczęto letnie korzystanie z zadaszonego obiektu sportowego. Kort znajduje się przy ulicy Fabrycznej 28A w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 2.
8: Zapraszam wszystkich Państwa do korzystania z naszego wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Opolu Lubelskim. To miejsce, które zimą pełni funkcję krytego lodowiska, natomiast od wiosny do jesieni działa jako zadaszony kort tenisowy. Dzięki temu obiekt służy mieszkańcom przez cały rok, dając możliwość aktywnego wypoczynku niezależnie od pogody. Od 2 maja oficjalnie otworzyliśmy już sezon tenisowy. Kort jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 21, natomiast soboty i niedzielę od 9 do 21.
6: Mówił burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis. To wszystkie informacje z naszego regionu. Teraz przenosimy się do wydarzeń z kraju i ze świata.
9: Policja bada, czy ktoś powinien odpowiedzieć za pomoc w ucieczce adwokata Pawła K., skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Postępowanie w tej sprawie wszczęła policja w Chrubieszowie na Lubelszczyźnie. To tam ścigany, który zasłynął nazwanie samochodu swych ofiar trumną na kółkach, ukrył się przed odsiadką i w zeszłym tygodniu został zatrzymany. Na linii Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co konkretnie mają badać policjanci?
10: Muszą szczegółowo ustalić przebieg ucieczki Pawła K., który nie stawił się w więzieniu, aby odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Wiadomo, że skazany kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu. Schronienie znajdował w różnych lokalach. Śledczy muszą wyjaśnić, czy ktoś pomagał mu szukać tych mieszkań, czy ktoś go przewoził z miejsca na miejsce, czy wynajmujący lub właściciele nieruchomości wiedzieli, że jest poszukiwany, no i nie powiadamiali organów ścigania. Badana będzie też rola żony prawnika w tej ucieczce. Jak jednak usłyszałem, jeśli okazałoby się, że pomagała mężowi, nie będzie podlegała karze, bo zgodnie z przepisami ukarać nie można osoby najbliższej.
9: Biura senatorskie w Katowicach oblegane przez delegacje związkowe. Związkowcy pojawili się tam gdzieś w sprawie głosowania dotyczącego ewentualnego referendum związanego z Zielonym Ładem. Senatorom zostawili petycję.
11: Jak się nic nie zmieni, to tak naprawdę naszego przemysłu motoryzacyjnego nie będzie. Naszego hutnictwa nie będzie. Polskiej energetyki nie będzie. Będziemy płacić ogromną kasę za energię sprowadzaną z zagranicy.
12: Wręczacie taką maskotkę, zieloną żabę. Ten Zielony Ład to taka zielona żaba?
13: No tak mniej więcej. Jakaś symbolika, jak mam i na zielono. Nie znalazłem zielonego słonia, to przyszedłem zieloną żabą.
14: Jest bardzo prosty. Senatorom w całej Polsce w zasadzie dzisiaj wręczamy petycję, w których wnioskujemy do nich, żeby 20 lub 21 maja, bo wtedy będzie obratował Senat nad wnioskiem pana prezydenta dotyczącym referendum w sprawie polityki klimatycznej, odważyli się głosować za.
0: Jak nie trzeba, to najlepiej nie wychodzić, a jak trzeba, to najlepiej zabrać coś od deszczu, a przy okazji także czapę jakoś, którą można naciągnąć na głowę z kapturem, bo parasolki to raczej będzie wam wyrywał z rąk wiatr. Ten rzeczywiście w porywach niezbyt przyjemny. Po południu nawet do 70 km dochodziły porywy. Teraz może trochę delikatniejszy, ale jak tylko się odpali burza, bo takie propozycje synoptycy też nam tutaj sprzedawali, może być nieco silniejszy. Na termometrach obecnie w okolicach 18-19 stopni Celsjusza, ciśnienie 990 hektopaskali i powoli będzie sobie ono spadało. Więcej na temat pogody wieczornej, nocnej i jutrzejszej już za kilkanaście minut w naszej wydłużonej prognozie. Ostatniej godzinie naszego poniedziałkowego popołudnia do godziny 17 mówić będę o zbiórce krwi jutrzejszej w Opolu Lubelskim oraz o dawajcie do Janowca, dwa koła, dwa kije. O, zaraz wam to odkryję. Do 17 zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls.

0: czego się nie robi w obecnych czasach, żeby się odmłodzić. Oczywiście medycyna estetyczna króluje, ale także są inne sposoby na to, żeby spróbować chociaż przez jakiś czas poczuć się dużo, dużo młodszym. W 2008 roku 33-letnia kobieta z Wisconsin ukradła tożsamość swojej własnej nastoletniej córki i zapisała się do liceum, podając się, uwaga, za 15-latkę. Jak sama przyznała, chciała zdobyć dyplom ukończenia szkoły i dołączyć do drużyny cheerleaderek. Uczestniczyła nawet w treningach, przydzielono jej szafkę, a nawet brała udział w imprezie przy basenie u trenera. No cóż, taki sposób też nie jest zły, pod warunkiem, że nikomu nie szkodzi. Najgorsze jest to, że chyba ta pani zaszkodziła jednak najbardziej sobie, już nie wspominając o własnej córce i wstydzie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Spróbuj burgera, który robi wrażenie. Sushi burgera w Bonsai Room. Świeże składniki, wyrazisty charakter, niebanalna interpretacja klasyki kuchni japońskiej. Sushi burger i wiele innych pyszności czekają na ciebie. Bonsai Room. Wojska Polskiego 1/52 i bonsairoom.pl. Zamów i odbierz lub zamów z dostawą.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie.
0: Czas na naszą wydłużoną prognozę pogody. Na początek hasło typu zimni ogrodnicy nie odpuszczają. Rzeczywiście tak też będzie. Dzisiaj jeszcze względnie, po południu no niestety już opady deszczu, a od jutra temperatura zdecydowanie niższa. Nawet nie będzie przekraczała momentami 10 stopni Celsjusza. Na szczęście niekoniecznie u nas, ale w wielu miejscach w Polsce. No i będzie wiał silny wiatr. Zresztą w ogóle w tym tygodniu jeszcze takie nieprzyjemne temperatury będą się pojawiały, a u nas wieczorem no cóż, deszcz i jeszcze raz deszcz. W nocy także deszcz. Temperatura nad ranem do 9 stopni Celsjusza. Poranek przywita nas również deszczem. I jutro temperatura w ciągu dnia maksymalnie, uwaga, 9-10 stopni. Zatem się nie pomyliłem, mówiąc o tych spadkach i to tak drastycznych.
1: Słuchasz Radia Im.

0: Choć mamy dopiero poniedziałek, 11 dzień maja, to już można sobie zaplanować niedzielę 17. Tutaj akurat ważna jest pogoda, rzeczywiście, ale znam takich, którym pogoda nie przeszkadza, żeby, że tak powiem, poruszać się i czynnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Zatem dawaj do Janowca, dwa koła, dwa kije, takie hasło i taka nazwa tego spotkania będzie przyświecać wszystkim tym, którzy zdecydują się na przejazd na rowerze lub na trasę pieszą, ale trasę terenową. To dla rowerzystów i piechurów coś od Stowarzyszenia Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów. Zatem na tę wyjątkową okazję przygotujcie swój rower, bowiem trasa turystyczna mieszana, jak ją określają organizatorzy, to około 35 km, rajd pieszy, trasa terenowa to około 14 km. Zbiórka w Janowcu na parkingu przy stadionie przy ulicy Sandomierskiej o godzinie 10 w niedzielę, a czeka na Was bardzo dużo ciekawych po drodze, że tak powiem, okazji do tego, żeby popodziwiać miejsca znane i lubiane, a może dla niektórych jeszcze nieznane. Na zakończenie na uczestników, którzy zgłoszą swój udział, będzie czekać pyszny, ciepły posiłek, zatem w niedzielę do Janowca na rower lub na taki solidny spacer, może być z kijkami.
1: Radio Impuls.

0: dzisiaj krew oddawać mogliście w Puławach, jutro będzie można to zrobić w Opolu Lubelskim. Po raz trzeci w sumie taka akcja terenowa zawita do Opola Lubelskiego. To Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie tam się pojawi. Ale gdzie? No to już tłumaczę wszystko dokładnie. 12 maja, więc dzień jutrzejszy, od 9 do 13 parking przy Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim. Kto może oddać krew? Tylko przypomnę, osoby w wieku powyżej 18 lat do 65 roku życia, ważące minimum 50 kg i cieszące się dobrym zdrowiem. Jak się przygotować do takiego oddawania krwi? Zawsze przypominam, dzień wcześniej wypić około 2 litrów płynów, najlepiej wody, zjeść lekki posiłek, unikać tłustych potraw i alkoholu, ma się rozumieć, i zabrać ze sobą dowód tożsamości. Zatem jutro krew oddajemy w Opolu Lubelskim.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście. Przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl.
3: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu.

0: 1:08:15, zbliża się godzina 17. No i o 17 zapraszam na najnowsze informacje. Ja nazywam się Wojtek Bednarczyk, ściskam i pryskam i mówię do usłyszenia jutro o 12. Cześć.
1: Reklama.
2: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
4: Poniedziałek, 11 maja i 17 na zegarach w Radio Impuls. Czas na wiadomości, a zaczynamy od Puław i regionu.
5: Ponad 130 tysięcy złotych straciły mieszkanki powiatu zwoleńskiego, które padły ofiarą oszustów podszywających się pod policjantów. Przestępcy telefonicznie poinformowali seniorki, że ich bliscy mieli uczestniczyć w poważnym wypadku, a jedyną szansą na uniknięcie konsekwencji ma być wpłata kaucji. Kobiety, przekonane przez fałszywych funkcjonariuszy, przekazały swoje oszczędności. Policja ponownie ostrzega i przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie żądają pieniędzy ani kosztowności. W przypadku podejrzanych telefonów należy natychmiast się rozłączyć i skontaktować z bliskimi lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe przeznaczone do obsługi silników amerykańskich czołgów Abrams. Umowę dotyczącą finansowania inwestycji podpisały Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych. Nowa jednostka zostanie uruchomiona w strukturach wojskowych zakładów lotniczych numer 1. W ramach przygotowań zakład ma zostać rozbudowany i dostosowany do nowych zadań, a pracownicy przejdą specjalistyczne szkolenia. Do Dęblina trafią również części zamienne niezbędne do prowadzenia serwisów. Zgodnie z planem pierwsze naprawy silników mają być realizowane od początku 2028 roku. Od początku maja możliwość przeliczenia stażu pracy mają już także osoby zatrudnione u prywatnych pracodawców. Zmiana ta rozszerza wcześniejsze rozwiązania, które na początku roku objęły sektor finansów publicznych i z których skorzystało wielu pracowników na Lubelszczyźnie.
6: Okres wykonywania umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej można potwierdzić zaświadczeniem wystawianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takich zaświadczeń ZUS wydał już pracownikom ponad 1 000 000 i wnioski nadal można składać. Jeżeli wniosek ma dotyczyć okresu od 99 roku do teraz, to jest wyłącznie elektroniczny. Kreator takiego wniosku znajduje się w portalu EZUS. Samo zaświadczenie też wydajemy online i przekazujemy w portalu EZUS.
5: Jak wyjaśnia Małgorzata Korba z Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nowe przeliczenie stażu może mieć wpływ między innymi na wymiar urlopu wypoczynkowego. Nie zmienia jednak prawa do emerytury, ani renty, ani ich wysokości. A teraz wracamy do wydarzenia, które wczoraj w Parku Czartoryskich połączyło zabawę z działaniami charytatywnymi na rzecz dzieci i zwierząt. Jednym z celów zbiórki była pomoc dla Fundacji W Dobrych Łapkach, która zajmuje się opieką nad zwierzętami oraz ich adopcją. Obecnie pod jej skrzydłami znajdują się czworonogi czekające na nowe domy.
7: Tych zwierzaków jest bardzo dużo. Mamy w tej chwili, głównie to u nas są koty, bo wiadomo, kotów jest najwięcej. Jest bardzo duży problem z bezdomnością kotów. Dlatego tak ważna jest kastracja, sterylizacja zarówno swoich, jak i takich wolnożyjących. I mamy też pieski. Mamy dwa psy, które zostały odebrane ze schroniska w Sobolewie podczas tej akcji, kiedy to schronisko zostało zamknięte. Jest to Szach i Mat. Bardzo zachęcamy do adopcji. Szach jest w tej chwili w hoteliku, natomiast Mat jest w domku tymczasowym i obydwoje uczą się tak naprawdę tego życia, bo po tym Sobolewie różnie wyglądały ich zachowania. Teraz jest już dużo lepiej.
5: Mówiła Martyna Gębal z Fundacji W Dobrych Łapkach. Na tym kończymy część lokalną. Czas na kraj i świat.
8: 21 osób jest poszkodowanych i trafiło do szpitali po groźnym wypadku, do którego doszło w miejscowości Konopnica obok Lublina.
9: Samochód osobowy zderzył się tam z busem.
8: Jedno z aut zjechało na przeciwległy pas jezdni.
9: Michał Dobrołowicz.
8: Witamy, Michale, co ustaliłeś?
10: Do szpitali trafiło 19 pasażerów busa, wśród nich jest 5 dzieci, a także 2 osoby, które jechały osobowym Audi. 2 samochody zderzyły się na wyjeździe z Lublina w kierunku Rzeszowa. Odcinek, na którym doszło do tego wypadku, to jest przedłużenie ulicy Kraśnickiej w Lublinie. Na miejscu pracują policjanci. policjanci i strażacy. Co kilka chwil dojeżdżają też kolejne karetki pogotowia. Ta trasa będzie zablokowana jeszcze przez co najmniej 3 godziny. Od policjantów przed chwilą usłyszałem, że kierowca busa był trzeźwy. Kierowca samochodu osobowego będzie dopiero przebadany pod kątem trzeźwości. Na razie muszą zająć się nim medycy.
8: W centrum Gdańska grupa Szwedów dokonała na Norwegu rozboju z użyciem noża.
9: Napastnicy zostali zatrzymani na lotnisku chwilę przed wylotem do Göteborga.
8: Na linii Stanisław Pawłowski.
9: Staszku, jakie jest tło tej skandynawskiej sprawy w Trójmieście?
3: Norweg przyjechał do Gdańska wraz z kolegą na kilka dni. W środę wieczorem chodzili po pubach i klubach, a w jednym z lokali poznali grupę Szwedów. Według śledczych po wyjściu z klubu sytuacja zmieniła się w brutalny napad. Czterech mężczyzn otoczyło turystę, szarpało go i groziło nożem. Zabrali telefon i kartę płatniczą, a potem zmusili Norwega do podania PIN-u i wypłaty pieniędzy z bankomatu. Skradzioną kartą zapłacili w sklepie. W piątek policjanci zatrzymali podejrzanych na lotnisku w Gdańsku, kiedy czekali już na samolot do Szwecji. Mają od 17 do 23 lat. Jeden z nich przyznał się do kradzieży telefonu i karty. Pozostali nie przyznają się, jak mówi prokuratura, aby stosowali jakąkolwiek przemoc. Wszyscy trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.
4: Trochę deszczowy czas szykuje się w Puławach i w całym naszym regionie, ale to dobrze, przyda się odrobina deszczu. Mówię odrobina, bo prognozy mówią nawet o intensywnych opadach deszczu. Miejmy nadzieję, że to będą spokojne i długotrwałe opady, no bo w rolnictwie, jak wiemy, nie jest za ciekawie. Jeśli chodzi o temperaturę, to tu nieźle, bo najbliższej nocy 12 stopni, jutro maksymalnie 13. W środę już padać nie będzie, więcej szans na słońce i w środę w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, w Dęblinie 11-12 stopni maksymalnie. Ktoś to tak wymyślił, że po fajnym weekendzie zawsze przyjdzie poniedziałek. No i przyszedł, ale o tej porze, prawie 6 minut po 17, to powoli jest już w odwrocie, a my dopiero zaczynamy program po godzinach w Radiu Impuls. Jerry Halliwell na początek, Michiko Latino, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry, zapraszam do 22.

0: Takie jeszcze trochę weekendowe dźwięki na naszej antenie, bo przecież połowa poniedziałku w robocie czy szkole to przecież wspominanie tego, co się robiło w weekend. Monkey Circus za nami. My w programie Po Godzinach nawet w poniedziałek to myślimy już o kolejnym weekendzie, takim imprezowym blisko nas, bo wiosna to czas masy świetnych imprez pod chmurką. Kilka propozycji na pewno dzisiaj podrzucę do tego show biznes, bo Eurowizja w tym tygodniu, no i dużo dobrej muzyki, żeby ten poniedziałek mijał nam, powiedzmy, bezinwazyjnie. Mika u nas za chwilę będzie Relax, Take It Easy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Po reklamie.

0: dawna, to wiem.
1: Bardzo się cieszę, że znamy już hymn męskiego grania na rok 2026. Stoją za nim Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. To singiel Nareszcie w Radiu Impuls. Wracamy do regionu. Jeśli ktoś chce sobie z jakiejś okazji dzisiaj poświętować, to okazja się znajdzie. Siatkarskie Wicemistrzostwo Polski Bogdanki Luk Lublin. Początek wielkiej fety, bo jest się z czego cieszyć. Dzisiaj o godzinie 19 na krakowskim Przedmieściu 25 w Lublinie. Polecamy. Jest jeszcze trochę czasu, by na to wydarzenie zdążyć. Od nas do Lublina. Miłej zabawy w poniedziałek.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
0: Po reklamie.

0: Caro Emerald, właścicielka pięknego głosu, który wykorzystuje też w muzyce jazzowej. Kto nie słyszał, to polecam. Naprawdę robi wrażenie. O muzyce, sporcie związanym z muzyką będzie na pewno po 18:00. Ktoś wspiera klub piłkarski, z którym tak naprawdę ma niewiele wspólnego. Będzie też o dużej transakcji na rynku praw autorskich. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
2: Po reklamie.
0: Na zegarach jest już 18:00, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
5: Burza po imprezie techno na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
6: Dyrektor tej placówki przeprasza.
5: A Ministerstwo Kultury wyjaśnia, dlaczego doszło do organizacji głośnego koncertu.
6: Podczas hucznej i sobotniej zabawy na obszarze objętym ochroną konserwatorską zniszczono trawniki i krzewy. Spłoszono też zwierzęta.
5: Michał Krasoń, Michale, co ustaliłeś w tej sprawie?
7: Ministerstwo Kultury nie wyraziło zgody na koncert, a nawet nie miało takiej możliwości, bo wniosek od organizatora nigdy nie wpłynął do resortu. Szkody ma ocenić konserwator zabytków, a minister Marta Cienkowska nie wyklucza wyciągnięcia konsekwencji wobec dyrekcji muzeum w Wilanowie.
8: Zobaczymy, co będzie w wyjaśnieniach. Ja już uruchomiłam naszych dyrektorów departamentów wczoraj. Już jesteśmy po konsultacjach z konserwatorem zabytków i wiemy, co tam się wydarzyło, jak wyglądał ten proces. O tyle jeszcze czekamy na informacje od pana dyrektora.
7: Wiadomo już, że zgodę na koncert wydał konserwator zabytków. W decyzji zobowiązał organizatora do przywrócenia terenu do stanu sprzed montażu sceny. Organizator z kolei zapewnia, że w ciągu kilku dni niezbędne naprawy zostaną wykonane.
5: Wielkie świętowanie w Zawierciu.
6: Oto z tego miasta, przypomnijmy, w województwie śląskim jest drużyna, która zdobyła Mistrzostwo Polski w siatkówce.
5: Dlatego mieszkańcy nie kryją radości.
9: No, ogromna duma moim zdaniem.
10: Siatkówka dla mnie to jest, tak mnie trzyma, że normalnie rzucam inne prace, jak się to mówi, no nie?
11: No i świetnie. Bardzo mi się podobało, chociaż całe nie oglądałam. Ale super. Kibicuję z całego serca.
12: Tu wszyscy kibicują, rozumiem.
11: Myślę, że na pewno. Nawet tu bardzo, bo to jest jedyny sport, który nam się tutaj udaje.
12: Ludzie rozmawiają, tak? Dzisiaj?
11: Tak, rozmawiają. Oczywiście, że rozmawiają. Niektórzy po 3 razy mecz oglądali, także...
12: Już tyle razy.
11: Tak, także bardzo się cieszymy, jasne, że tak.
13: No super, grali cały sezon, należało im się jak najbardziej.
12: Zawiercie mistrzem, to brzmi dobrze, co?
13: To bardzo dobrze brzmi, mam nadzieję, że będzie mistrzem Europy tak samo.
12: Spełnienie marzeń?
13: Jak najbardziej.
5: Z mieszkańcami Zawiercia bardzo szczęśliwie mi rozmawiał Marcin Buczek.
0: Trochę deszczu spadnie dzisiaj wieczorem, nocą i jutro przed południem w Puławach i w całym naszym regionie. Na termometrach trochę mniej, no bo nocą okolice 12 stopni, więc nieźle. Natomiast jutro co najwyżej 13, więc praktycznie tyle co nocą. Jutro również spodziewajmy się deszczu, nie ma szans na przejaśnienia. Więcej przejaśnień ma się pojawić się w środę i wtedy 12-13 stopni maksymalnie w Puławach. 11 maja to jest dzień bez śmiecenia, czyli taka okazja, którą warto wdrożyć dzisiaj, no i przez pozostałe 364 dni w roku. Chyba, że przestępny to 365 dni, a u nas przez cały rok muzyka wybrana dla ciebie, więc do niej wracamy. Elliot przed nami i nowa wersja La Camisa Nera w Radio Impuls. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, mamy 3 minuty po 18:00.

0: Aleksandra Stan, Mesta Saxo Beat w poniedziałkowym po godzinach, czyli już po weekendzie, a teraz do weekendu wrócimy na moment. Dużo ciekawych informacji, na przykład z rynku muzycznego, bo ogromne pieniądze tam się przelewają. Grupa Red Hot Chili Peppers sprzedała swoje muzyczne portfolio. To ostatnio popularny trend. Za prawa do swoich kawałków otrzymali jakieś 300 milionów dolarów. Za taką sumę to do końca życia mogą mieć wakacje. Niech sobie to nazywają jak chcą, nawet wakacjami, byle w kwestiach muzycznych nic się nie zmieniło. U nas nic się nie zmienia, muzycznie walczymy z poniedziałkiem. Desirel za chwilę, a później Benson Boone.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.

Energetyczne dźwięki Eurodisco w Radio Impuls, Real McCoy. Wracamy do regionu, bo jutro ważne wydarzenie w Opolu Lubelskim. Terenowa akcja krwiodawstwa pod hasłem Podaruj krew, uratuj życie. Mobilny punkt Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie stanie na parkingu przy Urzędzie Miejskim. Akcja potrwa od godziny 9 do 13. W stacjach krwiodawstwa, jak zawsze, są niedobory krwi, więc warto o tym wydarzeniu na jutro pomyśleć. Pamiętajcie o lekkim śniadaniu i o tym, by wziąć ze sobą dokument tożsamości. Polecamy tę jutrzejszą zbiórkę w Opolu Lubelskim.

0: w programie po godzinach. Jak ja lubię muzyczny klimat tej norweskiej grupy muzycznej. Za kilka dni, gdzieś w połowie maja, jak dobrze pamiętam, będzie kolejna rocznica wydania mojego ulubionego albumu tego zespołu, czyli krążka Lifelines. Oni na jedną płytę, słuchajcie, zmieścili 18 głównie 4-minutowych nagrań. No teraz to nie do pomyślenia. Za to teraz pomysł Drake'a na inwestowanie pieniędzy. Wydaje je na sport. Dorzucił się do budżetu klubu piłkarskiego Venezia FC. Drake od lat pokazuje, że muzyka, biznes i sport idą w jednym szeregu. Może by tak ktoś w polską piłkę zainwestował? Może kiedyś ktoś wpadnie na taki szalony pomysł? Nie chcę podpuszczać. Don Omar u nas za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Cappuccino. Caffè latte.
3: Co robisz?
2: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
4: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Po reklamie.

0: Fry. Tak klimatycznie śpiewa tylko Pink w programie Po godzinach. Za chwilę wiadomości o 19:00 i prognoza pogody, a po 19:00 niecodzienna historia, bo coś ważnego związanego z legendarnym zespołem chyba pójdzie do kosza, w tym wypadku na złom. O co chodzi? O tym po 19:00 będzie też Eurowizja 2026. Zostańcie na fali.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
0: To już jest 19:00, czas więc na wiadomości z kraju i ze świata, które mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
5: Prezydent zawetował projekt ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne.
6: W dokumencie zapisano, że zadania walki z korupcją ma przejąć Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa.
5: Karol Nawrocki zawetował też nowelizację ustawy o kształtowaniu systemu rolniczego.
6: Podpisał natomiast 9 aktów prawnych, m.in. o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nowelizację kodeksu postępowania karnego.
5: Obywatel Polski objęty nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa nie ma objawów choroby.
6: Te informacje nasz dziennikarz potwierdził w Głównym Inspektorze Sanitarnym.
5: Chodzi o osobę mającą na lądzie kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby.
6: Do wieczora na Teneryfie potrwa ewakuacja pasażerów ze statku MV Hondius.
5: W Warszawie przed siedzibą sanepidu jest reporter Michał Dobrołowicz.
6: Michale, na pokładzie cały czas jest Polak, kapitan wycieczkowca. Co wiemy na temat stanu jego zdrowia?
7: Kapitan Jan Dobrogowski też nie ma objawów choroby i będzie dalej dowodził statkiem, który może jeszcze dzisiaj płynąć dalej do portu w Rotterdamie i potem kapitana czeka 6-tygodniowa kwarantanna. Albo w Holandii, albo w Polsce, jeśli będzie chciał wrócić. To potwierdza główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
8: Jesteśmy w kontakcie cały czas z IHR WHO. Ta sprawa oczywiście będzie przedmiotem kolejnych ustaleń, kiedy już statek dopłynie do Europy.
7: Służby sanitarne uspokajają, że mimo zakażeń na statku, sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest bez zmian, bo tutaj nie ma ani gryzoni, które przenoszą hantawirusa, ani osób, które chorują.
6: Kilka miesięcy potrwa inwentaryzacja i porządkowanie spalonych części Puszczy Solskiej.
5: Ogień strawił w niej około 300 hektarów cennych przyrodniczo terenów.
6: Konieczna będzie dokładna utylizacja nadpalonych drzew.
5: Przyznają to sami leśnicy.
9: Takiego drewna przemysł nie chce, a my będziemy musieli go wywieźć z lasu, bo w tym drewnie za chwilę pojawią się różnego rodzaju korniki. Niebezpieczeństwo, że tu się wylegną, polecą drzewostany zdrowe i je będą atakowały. Natomiast te powierzchnie do przodnięcia są trudne, to będą koszty i na takie sytuacje my leśnicy jesteśmy przygotowani. Lasy Państwowe.
10: Na taką skalę.
9: Na taką skalę też.
6: Zapewnia Mariusz Kiczyński.
5: Z zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie rozmawiał reporter Dominik Smaga.
0: I przejaśnienia, i słońce, i deszcz, może nawet burze się pojawią, i silny wiatr. Tak ma być w ciągu najbliższych kilkunastu, nawet kilkudziesięciu godzin w Puławach i w całym naszym regionie. Dzisiaj w nocy ciepło, 12 stopni, jutro 13. No i opady deszczu będą nam towarzyszyć momentami intensywne. W środę, jeśli popada, to tylko symbolicznie i też trochę słońca się ma pojawić. Kolejne dni z przewagą słońca i też będzie się robić cieplej. W tym tygodniu ciężko będzie o stabilną pogodę w regionie, jak słyszeliśmy, aby na weekend wszystko wróciło do słonecznej i ciepłej formy. A u nas muzycznie w formie tanecznej na początek tej godziny September, a później Andy Dust i Zokar i ja. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór w Radiu Impuls, 3 minuty po 19:00.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

Talk to me, Damiano Dawid, Tyla i Neil Rogers w programie Po godzinach. A teraz coś zaskakującego, bo pamiątki czy przedmioty związane z grupą The Beatles sprzedają się na pniu, no i osiągają czasami niebotyczne sumy. Chociaż nie tym razem. Maszt statku Salvor wystawiony na sprzedaż przez władze Liverpoolu może trafić na złom, bo nikt nie chce tego kupić. Ten maszt pojawił się w tle jednego z pierwszych zdjęć słynnej czwórki z Liverpoolu, już z Ringo Starrem, i dlatego ma taką wartość sentymentalną. To znaczy, teraz już wiemy, że ma wartość złomu. Jakbyście szukali masztu z historią, to jest do wzięcia w Liverpoolu. Jak się zrobi temu dobry marketing, to fani Beatlesów będą do was walić drzwiami i oknami. Można na tym nieźle nawet zarobić. A u nas z głośników za chwilę grupa Gypsy Kings.

0: Reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie

0: modiwo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
7: Po reklamie.

0: się tu.
1: Igo Bruce w Radio Impulse, to jest muzyka wybrana dla ciebie. Teraz na moment muzykę zamieniamy na sport, bo już 24 maja pierwszy w tym sezonie turniej siatkówki plażowej w Puławach. Jutro ruszają zapisy, potrwają co prawda do 22 maja, no ale to są takie wydarzenia, te turnieje siatkówki plażowej, że miejsca znikają bardzo szybko. Uczestnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach U18 i Open. Zawody w niedzielę 24 maja o godzinie 10. Przypominam, że zapisy startują jutro. Szczegóły są na stronie puławskiego Mosiru. Nie ma co zwlekać z zapisami, żeby się później nie okazało, że nie ma już miejsc. Także trzymamy kciuki za to, żeby się udało zapisać, a później tego 24 maja będziemy trzymać kciuki za wasze dobre wyniki właśnie w trakcie tego turnieju w Puławach.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impulse.

0: Two Times i Anne Lee w poniedziałkowym po godzinach. Co w show biznesie w tym tygodniu? Wiadomo, Eurowizja 2026. Nas interesuje wtorek, bo jutro Alicja Szemplińska w Wiedniu zaśpiewa w półfinale swoją piosenkę Pray. Nie patrzmy w typowania bookmacherów czy fanów Eurowizji, to nic nie da, bo na razie nie wiemy do końca, jak ten występ będzie wyglądał, a jak wiemy, Eurowizja to festiwal nie tylko muzyki, ale i obrazków, które widzimy. No i czasami te obrazki odciągają naszą uwagę od wokalu. Występ Alicji Szemplińskiej jutro pewnie blisko godziny 23, a u nas za chwilę zespół, który wiele lat był kuszony, by reprezentować Szwecję na tym festiwalu, ale nigdy do tego nie doszło. Ace of Base, już za moment.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.

0: Fun Factory w programie Po godzinach. Za chwilę 20 sprawdzimy wiadomości i prognozę pogody, a po 20 niebezpieczny incydent na koncercie. Do tego początek batalii o bezprawne wykorzystanie wizerunku w jednej z kampanii reklamowych. Bądźcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 11 maja i już 20 na zegarach. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
8: Biegły z zakresu ruchu drogowego i policjanci ustalają przyczyny groźnego popołudniowego wypadku w Konopnicy koło Lublina.
9: Bus zderzył się tam z samochodem osobowym. Do szpitali trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci.
8: Droga będzie całkowicie zablokowana jeszcze przez kilka godzin.
9: Wyznaczono objazdy. Zakazanie kryptoaktywów i obracania nimi zbliżyłoby Polskę bardziej do Chin, Nepalu i Bangladeszu.
8: Tak gość Grzegorza Sroczyńskiego, Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego Konfederacji, zareagował na projekt ustawy przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość.
10: Nie wiem, jak to skomentować, nie wiem, kto PiS wrzucił na taką minę.
11: Chyba premier Tusk wrzucił na tę minę, dlatego że to jest, jakby rozumiem, ruch w stronę taką, że to nie jest nasza afera, tylko proszę bardzo, my chcemy w ogóle zakazać tego, chyba o to chodzi w tym ruchu.
10: No tak, wydawało się, że będziemy debatować nad 4 projektami ustaw Konfederacji Polski 2050, pana prezydenta i rządu, a tu się okazuje, że najprawdopodobniej
11: 5.
8: Od dzisiaj zamknięty jest bardzo popularny szlak turystyczny w słowackich Tatrach.
9: Z powodu uszkodzenia trasy zamknięto przejście nad wodospadami w Dolinie Małej Zimnej Wody, prowadzący między Blikową a Rajnerową Chatą.
8: Szlak ma być zamknięty co najmniej przez miesiąc. Dane statystyczne pokazują, że już blisko połowa osób na całym świecie decyduje się na spożywanie posiłków poza domem.
12: W naszej części Europy co najmniej raz w tygodniu je na mieście ponad 1/3 z nas.
9: To ma jednak możliwe do zmierzenia konsekwencje. W studiu Grzegorz Jasiński i Grzegorzu, niepokojące doniesienia Międzynarodowego Zespołu Naukowego.
12: Dzień dobry. Badania prowadzone w 65 krajach pod kierunkiem naukowców z uniwersytetów w Getyndze i Heidelbergu pokazują, że jedzenie poza domem przyczynia się do plagi otyłości. Zaobserwowano, że w krajach o niskich dochodach osoby z otyłością jadają na mieście o 39% częściej niż osoby z prawidłową masą ciała, a osoby z nadwagą o 28% częściej. W krajach o średnich dochodach wskaźnik ten wynosi około 20%. Autorzy pracy nie namawiają, by z jedzenia w restauracjach zrezygnować, zwracają jednak uwagę, że częściej niż przy domowych posiłkach wybieramy tam potrawy silniej przetworzone, bardziej kaloryczne. I przy zwracaniu uwagi na cały bilans kaloryczny trzeba to uwzględniać.
0: Ostatnimi czasy narzekaliśmy, że niewiele u nas w Puławach i w regionie pada. No to się wypada dzisiaj w nocy i jutro nad ranem. Szczególnie jutro rano właśnie te opady mogą być intensywne. Burze też są niewykluczone. Nocą bardzo dobrze, 12 stopni minimalnie. Jutro do 13, no i jutro też przelotne opady deszczu w Puławach i w całym regionie. 11 maja, dzień doradcy podatkowego. Patrząc na nasz ciągle zmieniający się system podatkowy, to nie dziwię się, że ten zawód nadal jest w cenie. Weź to, człowieku, wszystko zrozum, a jak zrozumiesz, to za chwilę ponownie coś zmienią i wracasz do punktu wyjścia. Hypaton muzycznie na początek tej godziny, a później Anastasia. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Supro, Daria Zawiałow i Taco Hemingway w programie Po godzinach. Teraz temat koncertowy. Spory incydent miał miejsce w trakcie występu Erika Claptona w Madrycie. Ktoś z publiczności rzucił w artystę płytą winylową. Eric Clapton dostał nią w klatkę piersiową, ale na szczęście nic mu się nie stało. Jaki był efekt tego zdarzenia? Koniec koncertu. Może panu od winyla chciało się psiku, albo miał autobus za 15 minut. Mógł po prostu wyjść, a nie robić takie rzeczy. Mam nadzieję, że kiedyś zakazy koncertowe będą działać tak samo jak zakazy stadionowe. Coś przeskrobiesz, to koncerty będziesz mógł sobie oglądać co najwyżej w telewizji albo internecie. Jason Donovan u nas za moment.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Miley Cyrus. Czekamy na jej powrót na rynek muzyczny. Ten koncertowy, usłyszeć jej głos na żywo, to jest wydarzenie, które później zostaje na długie lata. Kto był na Orange Warsaw Festival kilka lat temu, ten wie, co potrafi zrobić z tym głosem na żywo. To było już 7 lat temu, zasuwa ten czas. Juanes u nas za moment będzie. Adios, Lepido.

0: Flames, David Guetta i Sia w programie Po godzinach w poniedziałek, a teraz batalia o konkretne pieniądze. Dua Lipa twierdzi, że jedna z globalnych marek wykorzystała jej wizerunek w materiałach marketingowych promujących telewizory. Żąda 15 milionów dolarów. Pozew trafił do sądu, więc niebawem dowiemy się, kto wpadł na tak mądry pomysł, żeby wykorzystać wizerunek gwiazdy, nie pytając jej o zgodę. Już o wynagrodzeniu nawet nie wspomnę. W dobie AI takich spraw w sądach będzie coraz więcej. A u nas jeszcze więcej dobrej muzyki już za moment. Do 21 na pewno Doda z pamiętnikiem, będzie Jason Derulo. Lady Gaga też znajdzie dla nas trochę czasu. Polecamy się. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impulse. Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Shotgun śpiewa George Ezra w programie Po godzinach. Za chwilę wiadomości o 21:00, później prognoza pogody, a po 21:00 pierwszy w tym tygodniu magazyn naszych dziennikarzy. Podsumujemy informacyjnie weekend i poniedziałek. Polecam i zapraszam.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Jest już 21, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
3: Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej.
4: To konsekwencja sprawy opisanej przez media. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim syn senatora miał mieć zabieg poza standardową procedurą i bez kolejki.
3: W tej sprawie Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył karę na placówkę.
4: Łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim.
5: Dobry wieczór, jestem.
4: Dobry wieczór, Jakubie. Kto zdecydował o wyrzuceniu senatora Lenza?
5: Sam premier Donald Tusk. Dziś podczas posiedzenia zarządu Koalicji Obywatelskiej szef rządu i jednocześnie przewodniczący tej partii złożył wniosek o wykluczenie z partii senatora Tomasza Lenza. W głosowaniu brali udział wiceprzewodniczący, a także członkowie zarządu krajowego. Tomasz Lenz przestaje być również członkiem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Wniosek został przegłosowany zdecydowaną większością. Przypomnę, że po doniesieniach o tym, że zabieg syna senatora odbył się z pominięciem obowiązujących procedur, bez dokumentacji i z ominięciem kolejki, Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Zakończyła się ona nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych.
4: Mimo zamkniętej cieśniny Ormus, koncerny paliwowe notują rekordowe zyski.
3: Jeden z największych producentów ropy naftowej na świecie, Saudi Aramco, podsumował przychody za pierwszy kwartał.
4: Z raportem zapoznał się dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, ile zarobił saudyjski koncern?
6: Ponad 32 miliardy dolarów zysku na czysto zanotował koncern Saudi Aramco. To oznacza, że ten zarobek, licząc rok do roku, wzrósł o 25%. Koncernowi skutecznie udało się przekształcić część dostaw z morskich na lądowe przez ropociąg przecinający Półwysep Arabski, tak zwany Wschód-Zachód. W Polsce również znajdą się beneficjenci kryzysu na Bliskim Wschodzie. Czekamy na wyniki Orlenu, który przecież nie tylko zarządza stacjami paliw, ale sam produkuje paliwa. W podzieleniu się zyskami miałby pomóc podatek od ponadmiarowych zysków.
7: Żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo i dzisiaj tę sytuację analizujemy.
6: Mówił minister energii Miłosz Motyka, a resort finansów szacuje, że dla budżetu taki podatek przyniósłby nawet 4 miliardy złotych, ale przepisów cały czas nie ma.
2: Burzowy i bardzo deszczowy front przemieszcza się z zachodu na wschód naszego kraju. Do nas, do Puław, do regionu też ma dotrzeć. W drugiej części nocy być może będzie burzowo i wtedy też intensywnie popada. Na termometrach tej nocy naprawdę nieźle, 12 stopni minimalnie. A jutro co najwyżej 13. No i jutro opady deszczu mają nam towarzyszyć, nie ma szans na słońce. Słońce do Puław i do regionu ma wrócić w środę. 11 maja to jest poniedziałek, mamy 3 minuty po 21 w Radiu Impuls. Czas na Puławy i nasz region, czas na magazyn. Dziennikarze Radia Impuls i na muzykę Zas na start z singlem Kevendra. W Garze Gubczyk, dobry wieczór.

0: Wieczór reporterski Radia Impuls zaczyna ostrzeżenie. Ponad 130 tysięcy złotych straciły mieszkanki powiatu zwoleńskiego, które uwierzyły oszustom podszywającym się pod policjantów. Przestępcy zadzwonili do seniorek i przekonali je, że ich bliscy uczestniczyli w poważnym wypadku. Fałszywi funkcjonariusze informowali, że potrzebne są pieniądze na kaucję, by uniknąć konsekwencji prawnych. Kobiety przekazały oszczędności osobie podającej się za policjanta. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani kosztowności. W przypadku podejrzanego telefonu najlepiej natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się z rodziną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
1: Radio Impuls.

0: lubelskich zapasach krwi, z których korzystają wszystkie szpitale w regionie, kończą się grupy RH-. Z tego powodu to właśnie do dawców posiadających te rzadkie grupy szczególnie apeluje Centrum Krwiodawstwa w Lublinie. Dzisiaj lubelski ambulans zaparkował na placu Chopina w Puławach, jutro krwiobus zatrzyma się przed Urzędem Miasta w Opolu Lubelskim i tam akcja terenowa potrwa od 8.30 do 12.30. Przypomnijmy, że przygotowując się do oddawania krwi, wypada pić więcej wody i zjeść lekkostrawne śniadanie. Dawcą może być każdy, kto jest dorosły, zdrowy i chce bezinteresownie pomóc innym.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: blisko 1 800 000 zł trafi do powiatu zwoleńskiego na rozwój szkolnictwa zawodowego. Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego starosta Andrzej Skorek odebrał symboliczny czek zapowiadający wsparcie finansowe z funduszy unijnych dla zespołu szkół rolniczo-technicznych w Zwoleniu. Dzięki tym pieniądzom szkoła zyska nowoczesny sprzęt i pracownię, a uczniowie dostęp do nowych aplikacji i programów szkoleniowych. Zaplanowano też staże, kursy i szkolenia zarówno dla młodzieży, jak i nauczycieli. Projekt będzie realizowany do 2029 roku i ma przygotować uczniów do pracy w nowoczesnych branżach, w tym związanych z zieloną gospodarką i przemysłem 4.0.
1: Radio Imp.

Lubelskie piłkarki ręczne nie grały w meczu o Puchar Polski podczas turnieju w Elblągu, który odbył się w miniony weekend. W sobotę uległy Zagłębiu Lubin 20-26. Elwold Lublin ma jeszcze przed sobą walkę o mistrzostwo kraju. Do końca tego sezonu Orlen Superligi Kobiet szczypiornistkom z Lublina zostały dwa starcia. W tę sobotę z MKS-em Gniezno i w następny piątek właśnie z Zagłębiem Lubin.

0: Radio Impuls, słuchacie Wieczoru Reporterów. Przechodzimy do lokalnych rozgrywek piłki nożnej. Powiślak Końskowola nowym liderem lubelskiej klasy okręgowej. W miniony weekend drużyna z Końskowoli pokonała Cisy na Łęczów 5-2. Z kolei dotychczasowy lider KS Drzewce przegrał ze Stalą Poniatowa 0-4. Najwięcej bramek padło podczas spotkania, w którym Opolanin Opole Lubelskie przegrał z rezerwami Górnika Łęczna 1-8. Z kolei Wisła Puławy przegrała z Traweną Trawniki 0-6. Zespół z Kamionki uległ rezerwom Awi Świdnik 1-5, a Polesie Kock wygrało z Iskrą Piotrowice 4-1. Natomiast Hetman Gołąb wygrał z Piaskowią Piaski 5-1. Mecze 25. kolejki zaplanowano na nadchodzącą środę. Tym razem pauzę będą mieć rezerwy Górnika Łęczna.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: W Radiu Impuls rozpoczynamy podsumowanie dnia. Sprawdzamy, czym żył region w poniedziałek 11 maja. W Puławach doszło do pożaru autobusu podczas jazdy ulicą Piaskową w kierunku ulicy Piłsudskiego. W MC uruchomił się alarm i system gaśniczy. Kierowca natychmiast zareagował, zjechał na zatokę przystankową, ewakuował pasażerów i wezwał służby. O szczegółach mówi kapitan Emil Głogowski, rzecznik prasowy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Puławach.
1: Do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach wpłynęło zgłoszenie o pożarze autobusu miejskiego na ulicy Piaskowej w Puławach. Autobus o napędzie spalinowym. Na miejsce zdarzenia udało się 3 zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pożar został ugaszony.
0: Dodajmy, że zarówno pasażerom, jak i kierowcy nic się nie stało. Teraz przenosimy się do Dęblina i dużej inwestycji związanej z wojskiem. Powstanie tam centrum serwisowe silników do amerykańskich czołgów Abrams. Umowę dotyczącą dofinansowania inwestycji podpisały Polska Grupa Zbrojeniowa i Ministerstwo Aktywów Państwowych. Nowe centrum będzie działać w oddziale wojskowych zakładów lotniczych numer 1. W tym celu placówka zostanie rozbudowana i dostosowana. Pracownicy przejdą szkolenia i sprowadzone zostaną części zamienne potrzebne do prowadzenia napraw. Według planów pierwsze serwisy silników mają być wykonywane w Dęblinie od początku 2028 roku. Puławy mają nowego honorowego obywatela miasta. Tytuł otrzymał Jerzy Witaszek, wieloletni trener i działacz sportowy, od lat związany przede wszystkim z puławską piłką ręczną. Decyzję w tej sprawie podjęli miejscy radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Jerzy Witaszek przez lata angażował się w rozwój sportu w Puławach, wychowując kolejne pokolenia zawodników i wspierając lokalne środowisko sportowe. To postać dobrze znana mieszkańcom miasta, szczególnie kibicom piłki ręcznej.

0: Doteraz to jest wyłącznie elektroniczny. Kreator takiego wniosku znajduje się w portalu EZUS. Samo zaświadczenie też wydajemy online i przekazujemy w portalu EZUS.
1: Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS dodaje, że przeliczenie stażu pracy może wpłynąć na przykład na wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego, ale nie wpłynie prawo do emerytury czy renty ani na jej wysokość. Majówkowa atmosfera, wspólna zabawa i pomoc potrzebującym. Tak wyglądał piknik rodzinny zorganizowany przez Fundację Damy Radę oraz Fundację W Dobrych Łapkach. Na miejscu nie zabrakło atrakcji dla całych rodzin, a podczas wydarzenia zbierano środki na wsparcie dzieci i zwierząt. Na pikniku była nasza reporterka Julia Zagrajuk. O celu tegorocznej edycji mówi Marlena Wrótna z Fundacji Damy Radę.
2: Co roku organizujemy taki piknik rodzinny. W tym roku ten piknik jest prowadzony razem wspólnie z Fundacją W Dobrych Łapkach. W Dobrych Łapkach zbierają oczywiście na zwierzątka. U nas w tym roku jest cel pokoje wyciszeń. Mamy swój projekt fundacyjny, gdzie ze starych pomieszczeń w szkołach, które są nieużywane, gdzieś zapomniane jak stare szatnie, bo powstało już takie jedno miejsce w specjalnej szkole w Jaworowie. Z takiej starej szatni, która nie była używana, powstał piękny, kolorowy pokój, malowany przez pana Daniela, zmalujemy Puławy oczywiście, i wyposażony w takie miejsce, gdzie dziecko, jeżeli potrzebuje tę chwilę spokoju, może iść, wyciszyć się, odrobić nawet lekcję, czy coś poczytać, po prostu złapać taki oddech.
3: I jak już sprawdza się ta inicjatywa tak w praktyce?
2: W praktyce, jak byłam ostatnio, to super. Bo dzieci chętnie idą, naprawdę ściany są tak, jakby się wchodziło, jak ja wchodzę, to tam jakbym wchodziła w taką naprawdę oazę z wodospadem, z takim spokojem. Więc pokój jest w ogóle pomalowany całościowo, i sufit, i wszystko, więc to jest naprawdę, jakby się z takiego korytarza przechodziło do takiego innego wymiaru.
1: Skąd wziął się taki pomysł?
2: Kiedyś rozmawialiśmy przy okazji też pikniku z panią, która tam pracuje, panią Anią, i właśnie powiedziała, że dzieci, jak mają tą chwilę, to siedzą na korytarzach pomiędzy przechodzącymi osobami. A jednak szkoły specjalne, szkoły integracyjne, no są dla dzieci, które też mają jakieś niepełnosprawności. Więc chcieliśmy im wyjść naprzeciw i dać to takie miejsce.
1: Fundacja od lat działa w regionie, realizując różne projekty społeczne, edukacyjne i pomocowe.
2: Ogólnie organizujemy właśnie takie społeczne akcje, gdzie stawiamy nacisk na to, żeby aktywizować rodziny, żeby się spotykać razem, wyjść od komputerów, telefonów i tak dalej, bo to jest nasz główny cel organizowania takich zabaw, bo dużo wakacji organizujemy tutaj na parku właśnie takich, gdzie organizujemy jakieś foto albo jakieś malowania, czy cokolwiek zabawy za dawnych lat organizowaliśmy, czy coś, żeby po prostu te rodziny wyciągnąć na łono natury i żeby nie siedzieli w domu i żeby razem ta więź rodzinna i w ogóle społeczna się gdzieś zazębiała, bo zaobserwowaliśmy, że bardzo jest taki spadek tej więzi ludzkiej i właśnie o to nam chodzi. Mamy swoich podopiecznych, 18, i też zbiórki są na rehabilitację, na leki, na zabiegi. Teraz zbieraliśmy dla Oskarka na rower, bo było to jego marzenie. Oskar jeździ na wózku, więc bardzo marzył mieć swój rower. Udało się, 2 dni.
1: A przed organizatorami już kolejne działania i pomysły, w które mogą zaangażować się wszyscy chętni.
2: Jeszcze taki projekt Dzieci Dzieciom, gdzie chodzimy na warsztaty do szkół. Dzieci robią na przykład 2 mydełka, jedno przekazują na akcje charytatywne dla naszych podopiecznych, a jedno zabierają do domu. I uczą się w ten sposób też, że w jakiś sposób nawet oni, będąc mali, mogą pomóc.
3: Też brzmi to super. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć się do tej inicjatywy, czy do jakiejkolwiek, czy wesprzeć fundację, jak można to zrobić?
2: Mamy stronę na Facebooku, Fundacja Damy Radę. Jest nasz numer telefonu, mail. Także zachęcamy, zapraszamy.
1: O celach pikniku mówi Martyna Gębal z Fundacji W Dobrych Łapkach.
4: Założeniem tego całego pikniku jest po pierwsze to, żeby miło spędzić czas z rodziną, no bo jest to piknik rodzinny. A drugie założenie jest takie, żebyśmy zebrali jak najwięcej pieniążków na cele charytatywne, i tutaj zależy od tego, czy ktoś chce wesprzeć dzieci, czy ktoś chce wesprzeć zwierzęta, no to do takiego stoiska się kieruje i do takiej puchy wrzuca swoje pieniążki. I po to tutaj właściwie jesteśmy, czyli żeby dobrze się bawić i żeby zebrać coś na cele statutowe. Fundacja generalnie zajmuje się zwierzakami wszelkiej maści, są to zarówno zwierzęta domowe, jak psy, koty, nie wiem, króliki, ale są to też zwierzęta dzikie, czy zwierzęta liminalne, czyli takie, które żyją gdzieś tam na granicy tego zurbanizowanego świata, a tego takiego dzikiego świata.
1: Fundacja W Dobrych Łapkach działa w regionie już od 2 lat.
4: Jeżeli znajdujemy jakieś zwierzę w potrzebie, czy ktoś nam zgłasza jakiegoś zwierzaka, no to wtedy wiadomo, reagujemy, sponsorujemy leczenie takiego zwierzaka. Jeżeli to jest zwierzę dzikie, to zazwyczaj transportujemy je do ośrodka, który się w nich specjalizuje, jest w stanie udzielić takiej odpowiedniej pomocy, dopasowanej do tego tego zwierzęcia, bo wiadomo, tacy ludzie mają bardziej specjalistyczną wiedzę niż my. No i co, jeżeli to jest, nie wiem, pies, kot, królik, no to szukamy im też domków. Zdarza nam się też pomagać osobom w trudnej sytuacji materialnej, tacy się również czasem do nas zgłaszają. Tacy, którzy mają zwierzaki, bardzo kochają swoje zwierzaki,

0: Z różnych powodów na przykład w tej chwili nie są w stanie opłacić leczenia, które czasem, no nie oszukujmy się, wynosi tysiące. Także to są chyba takie główne obszary naszej działalności. No wiadomo, jeszcze interwencje, ale to też w ramach tej pomocy zwierzakom wszystko się dzieje.
1: Jakimi zwierzętami obecnie opiekuje się fundacja i kto aktualnie czeka na adopcję?
0: Tych zwierzaków jest bardzo dużo. Mamy w tej chwili, no głównie to u nas są koty, bo wiadomo, kotów jest najwięcej. Jest bardzo duży problem z bezdomnością kotów. Dlatego tak ważna jest kastracja, sterylizacja zarówno swoich, jak i takich wolnożyjących. I mamy też pieski. Mamy dwa psy, które zostały odebrane ze schroniska w Sobolewie podczas tej akcji, kiedy to schronisko zostało zamknięte. Jest to Szach i Mat. Bardzo zachęcamy do adopcji. Szach jest w tej chwili w hoteliku, natomiast Mat jest w domku tymczasowym i obydwoje uczą się tak naprawdę tego życia, no bo po tym Sobolewie różnie wyglądały ich zachowania, teraz jest już dużo lepiej. No i w tej chwili też od wczoraj mamy trzeciego nowego pieska. Pies nazywa się Podrik i został złapany w parchatce, biegał sobie po prostu przy ulicy z łańcuchem na szyi. W tej chwili jest w lecznicy, przechodzi podstawowy przegląd, badania i będziemy potem dalej działać w jego sprawie. Będziemy wiedzieć właściwie, na czym stoimy, bo w tej chwili nawet no do końca jeszcze nie wiemy w 100% jaki jest jego stan zdrowia, chociaż wizualnie jest w porządku.
2: Jak wygląda proces adopcji?
0: No generalnie można się z nami kontaktować na różne sposoby, czyli zarówno mailem, przez Facebooka, Instagrama, jak tam kto uważa, telefonicznie. I wtedy rozmawiamy z taką osobą i najpierw tak, przede wszystkim prosimy o wypełnienie ankiety, która daje nam taki ogólny ogląd na to, kim jest osoba, która chce adoptować zwierzę, czy ona faktycznie jest świadoma adopcji, czy ona wie właściwie, jak tym zwierzakiem się zajmować, na co ona sobie może w stanie pozwolić i na ile chce się poświęcić temu zwierzęciu, bo zwierzę to nie jest tylko towarzysz, przyjaciel, ale też obowiązek. Zdarza się, że czasem, nie wiem, to zwierzę zachoruje, wtedy trzeba wydać pieniążki na jego leczenie, też trzeba odpowiednio zadbać o to, żeby w naszym domu był bezpieczny. I później dzwonimy do takiej osoby i przeprowadzamy taką drugą rozmowę telefoniczną, umawiamy się też wtedy na taką rozmowę na żywo, albo też wideorozmowę, jeżeli mamy adopcję w dalsze miejsce. No i jeżeli wszystko jest ok, to wtedy ugadujemy się, że tak powiem, już na konkrety, czyli no, kiedy ten zwierzak zostanie przekazany, kiedy tę umowę adopcyjną podpiszemy, no i wiadomo, to jest mega, mega dla nas, no naprawdę szczęśliwa sytuacja, jeżeli się uda faktycznie taki domek znaleźć. I zazwyczaj faktycznie te zgłoszenia, no w dużym procencie są z naszej strony z pozytywną odpowiedzią, także naprawdę tutaj można powiedzieć, że ludzie, którzy się do nas zgłaszają, są naprawdę świadomi i fajni i udaje się te adopcje dopiąć do końca.
1: To były poniedziałkowe informacje z regionu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnych serwisach.
3: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Na zegarze jest już 22. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. Miejscami może spaść nawet grad. Pogodowe mapy sprawdzał reporter Michał Krasoń. Michale, co czeka nas w najbliższych godzinach?
3: Burze mogą występować praktycznie w całym kraju. Padać i grzmieć nie powinno jedynie na wschodnich krańcach i na południowym zachodzie Polski, mówi mi Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW.
4: Spodziewamy się opadu w wysokości do 20 mm, porywów wiatru do około 75 km na godzinę i możliwy jest także drobny grad.
3: Silne opady deszczu i wiatr mogą utrzymywać się nawet do pierwszej w nocy. Od jutra spora zmiana pogody. Termometry w większości kraju pokażą maksymalnie 14 kresek. Nieco cieplej może być jedynie na wschodzie Polski. W całym kraju będzie pochmurno. Możliwe są także przelotne opady deszczu. Taka pogoda utrzyma się aż do piątku. Wtedy pojawi się nieco więcej słońca, a temperatura wzrośnie powyżej 20 stopni.
2: Możliwe są kolejne przypadki hantawirusa. Ostrzega szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak Unia Europejska reaguje na ten alert?
5: Unia Europejska uruchomiła wyspecjalizowane laboratorium, aby każdy kraj Unii miał dostęp do najlepszych metod wykrywania tej konkretnej choroby. Tak więc jeśli lokalne szpitale nie radziłyby sobie z identyfikacją wirusa u pasażerów, to unijne centralne laboratorium może przejąć próbki do badania lub wysłać instrukcje, jak je poprawnie analizować. Ponadto oddelegowano dodatkowych unijnych ekspertów, aby w razie potrzeby zapewnić wsparcie techniczne i operacyjne władzom Hiszpanii. Według informacji CDC dostępne dane nie wykazują, aby ten konkretny wirus był bardziej zaraźliwy lub groźniejszy niż jego znane wcześniejsze warianty, a ryzyko dla ogółu populacji w Unii Europejskiej pozostaje bardzo niskie.
2: Kolejna kontrowersyjna wypowiedź Donalda Trumpa. W wywiadzie dla Fox News powiedział, że poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem USA. Prezydent jest przekonany, że Wenezuelczycy go kochają. Dodatkowym argumentem ma być fakt, że są tam za osoby ropy oceniane na 40 bilionów dolarów.
1: Deszczowa noc szykuje się w Puławach i w całym naszym regionie, a może nawet i burzowa, szczególnie druga część nocy. Na termometrach zaskakująco dobrze, 12 stopni minimalnie. Jutro co najwyżej 13 stopni, przelotne opady deszczu jeszcze w pierwszej części dnia, późnym popołudniem, ewentualnie wieczorem. Te opady już będą zanikać. W środę nie będzie padać, ale nie będzie też cieplej, bo i we wtorek i w środę po 12 stopni u nas. Kończymy ten pierwszy w tym tygodniu magazyn dziennikarzy Radia Impuls. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. My słyszymy się jutro od 17 w programie Po Godzinach. Spokojnej nocy, trzymajcie się.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.